0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Wracamy dzisiaj do cyklu, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Cyklu, który roboczo nazwaliśmy Przebudzenia chrześcijańskie na Wyspach Brytyjskich. Był już Tolkien, był Chesterton. Dzisiaj wraz ze mną w studio po raz kolejny moi i Państwa goście Michał Gruszczyński, historyk.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: I Jarema Piekutowski, zajmujący się socjologią, obaj panowie siedzący dość mocno w tych tematach. Witam serdecznie.
3: Również dobry wieczór, panie redaktorze i państwu.
1: Mówiliśmy o Tolkienie, postać dość mocno wprasowana w ten obraz katolików, chrześcijan funkcjonujących niejako wbrew otoczeniu na Wyspach Brytyjskich i pojawiło nam się nazwisko Lewisa. Przy okazji klubu Inklingów, przy okazji w ogóle samego Tolkiena, obaj panowie byli związani dość mocno ze sobą w jakimś tam okresie swojego życia, nawet przyjaźnią, rodzajem przyjaźni, także swoistą rywalizacją literacką. Ale Lewis w tym naszym obrazie katolickich przebudzeń jest trochę inny. W końcu nie został katolikiem, prawda? Niemniej trudno mówić o przebudzeniach chrześcijańskich bez Lewisa, dlatego pozwoliłem sobie go włączyć do naszego cyklu obrazów z historii Kościoła. I jak zwykle warto słów kilka na samym początku powiedzieć o jego biografii. Skąd on się w ogóle wziął, gdzie się urodził, jaka była jego droga do tego miejsca, gdzie się z Tolkienem spotkali.
3: Wziął się z Irlandii Północnej, urodził się w Belfaście 2 lata przed rozpoczęciem XX wieku, w 1898 roku w listopadzie. Można powiedzieć normalnej rodzinie ze średniej klasy. Ojciec był prawnikiem, prokuratorem, matka zajmowała się domem przede wszystkim i była córką pastora irlandzkiego kościoła katolickiego, tej irlandzkiej odmiany.
1: I właśnie, zatrzymajmy się na moment przy tych okolicznościach jego narodzenia. Irlandia wtedy nie było czegoś takiego jak południowa i północna, a Irlandia cała wchodziła w skład Wielkiego Zjednoczonego Królestwa. Czy mamy taki obraz, Irlandczycy to katolicy, tak? Ci Irlandczycy uważający się za Eiri, tych Celtów. Lewis rodzi się w Belfaście. Czy on jest Irlandczykiem czy Anglikiem?
2: Właściwie jest trudno powiedzieć, bo jeśli chodzi o kolonizację Szmaragdowej Wyspy, jak to ładnie się określa, przez Anglików, Anglicy osiedlali się na terenie dzisiejszego, to co byśmy nazwali Ulsteru. Przyczyna była prosta, tam były żyzne ziemie. I w ten sposób po prostu Anglicy, potem royaliści, unioniści, ale wiadomo, w każdym razie
1: oranżyści, też takie określenie jest.
2: O kim mówimy, oni tam stanowią zdecydowaną większość. Czyli te, dzisiaj byśmy powiedzieli, te 6 hrabstw Irlandii. Resztę na południe, już na południe od Ulsteru, to są ci zwykli, przeciętni Irlandczycy, byśmy powiedzieli ci katolicy.
1: Którzy uprawiają kamienie i żwir, tak, jakie rodzą ich pola. Co do tej przynależności do kościoła, tutaj Jerema wyraził się katolicki kościół Irlandii, czyli jakaś odnoga protestancka.
3: Tak, odnoga kościoła anglikańskiego, Church of Ireland. I być może dlatego, że Lewis należał do swego rodzaju mniejszości, to do końca życia właściwie trzymał się w tym kościele, gdyż się z nim po prostu mocniej identyfikował. To nie było tylko sprawą tradycji.
1: Czyli ten jego miejsce urodzenia, Irlandia, on jest takim potrosze Anglikiem, potrosze Irlandczykiem, ale nie katolikiem, nie utożsamia swojej irlandzkości z papizmem. I jaka jest jego droga edukacji i droga wiary?
2: Lewis w pewnym momencie, że tak można określić, że nawet odejdzie, będzie się kierował tylko rozumem, czyli zostanie ratio, spirit gdzieś zaginie. Będzie to między innymi kwestia też wpływu jednego ze swoich nauczycieli, który go w ten sposób wykształcił, że wszystko ma się kierować tylko rozumem.
1: A nauczycieli jeszcze akademickich?
2: Nie, znaczy, szkolnych. Szkolnych byśmy to nazwali, nie wiem, czasy byśmy się, coś używając dzisiejszego określenia, są to czasy i gimnazjum, i liceum.
1: Szkoły z internatem, słynne angielskie szkoły z internatem.
2: Także uczył go, jaki był plus, można powiedzieć, zacznijmy od tego, bo minusem było to na pewno, że Lewisa jakby odciągnął od kościoła, odciągnął od Boga, ale nauczył go bardzo logicznie formułować zdania, wyciągać wnioski. Przykładem jest to właśnie, kiedy pierwszy raz właśnie Louis wysiadł na stacji, chciał się przywitać, mówi, że ten krajobraz jest piękny, że tak sobie wyobrażał. On zaraz wypunktował go, punkt po punkcie. A jak sobie go inaczej wyobrażałeś? A co jest innego niż, czym cię to zaskoczyło? I on się właśnie nauczył w ten sposób
1: Operować myślą, tak. I operować słowem.
2: Mhm. Intelektem, prawda? Czasami też mówię, to już była aż przesada.
1: Ale od wiary odszedł.
2: Od wiary odszedł, tak.
1: Czy można powiedzieć, że Lewis był przez ileś lat swego młodego życia wręcz ateistą?
2: Tak. Niektórzy go określają mianem agnostyka, ale jest trudno powiedzieć właściwie, bo on się kierował tylko rozumem. Dla mnie to był czas, byśmy powiedzieli, jeśli byśmy używali określeń z epok, to był czas oświecenia. Czyli rozum jest moim Bogiem.
3: No spróbujmy sobie tutaj wprowadzić jeszcze trochę uporządkowania i parę podstawowych rozróżnień. Przede wszystkim Louis, kiedy miał 10 lat, przeżył bardzo mocno śmierć swojej matki. To śmierć na raka w bardzo dużych męczarniach. Tak naprawdę wtedy pierwszy raz wobec Boga zaczął formułować pewne pretensje. I tak mu zostało, bo gdzieś około roku 1913, kiedy był w tym, co my nazywamy średnią szkołą, przeszedł na pozycje ateistyczne i trzymał ich się przez około następnych 14-15 lat, to o tym jeszcze powiemy. Także jedna rzecz to kwestia rozumu, a druga rzecz to kwestia osobistych przeżyć, bo myślę, że sam rozum nie poprowadziłby go aż tak daleko. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o irlandzkość Louisa, ja tu się z panem Gruszczyńskim nie do końca zgodzę, co do tego, że on tym był trochę Anglikiem, trochę Irlandczykiem. On tak naprawdę do końca życia, nawet będąc w Anglii, szukał towarzystwa Irlandczyków i tą anglosaską rasę krytykował wraz ze swoimi kolegami. Powiedział, nie będzie mi nigdy do końca przyjemnie żyć i umierać wśród innego ludu.
1: Innego, czyli innego niż irlandzki. Tak. No to jest bardzo ciekawa rzecz, bo mamy pewien stereotyp Irlandczyków jako papistów, nawet jak są ateistami, to dalej pozostają papistami. Jest taki kawał, że właśnie w Belfaście, rodzinnym miejscu urodzenia Lewisa, wyskakuje terrorysta za jakiś zamaskowany zza rogu do przechodnia ze spluwą. Jesteś katolikiem czy protestantem? No, jestem ateistą. Na chwilę się zmieszał. Ale katolickim czy protestanckim, tak? Czyli, że mamy pewien obraz Irlandczyków jako papistów, okazuje się, że to jest stereotyp, że nie do końca tak jest, że są także Irlandczycy niezwiązani z tym rzymskim kościołem, a dalej związani ze swoją szmaragdową wyspą, z kulturą irlandzką, nie do końca dobrze się czujący w klimacie anglosaskim.
2: No tak, to może być siła kultury, która po prostu przyciąga ludzi, albo ludzi nawet, byśmy się nazywali tej innej narodowości, tworzy z nich Irlandczyków. To jest to, co było w Rzeczypospolitej obojga narodów.
1: Tak, nazwiska niemieckie, nazwiska szkockie już przetworzone.
2: Ale włoskie, francuskie.
1: Włoskie, francuskie, a ludzie od 3, 4, 5, 10 pokoleń siedzą w Polsce i uważają się za Polaków i są nimi.
3: No, ojciec Clive'a, stepsa Louisa, czyli Albert James Louis, 2 pokolenia wstecz jego rodzina przyjechała do Irlandii z Walii z kolei, także to wszystko się jakoś przenikało.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy jednym jeszcze elemencie, owe szkoły z internatami. Coś, co w naszych polskich warunkach trochę trudno znaleźć odpowiedniki.
2: No jest to egzotyka dla nas.
1: Natomiast w Zjednoczonym Królestwie to było bardzo silne, tak? Mężczyźni przychodzili, zwłaszcza z klas średnich i wyższych, przechodzili przez ten okres w swoim życiu. I Lewis opisuje w swojej biografii ten właśnie etap. Charakterystyczną cechą tych szkół z internatem jest bardzo silnie rozwinięty homoseksualizm. Louis pisze, że on nie miał tego epizodu w swojej biografii, ale że znaczna część tych młodych chłopców, którzy wchodzili w te szkoły z internatami, przez ten etap życia przechodziło. Jak myślicie, jak to w ogóle kształtowało brytyjską klasę wyższą, brytyjskie postrzeganie świata?
2: Właściwie jest to trudno jest powiedzieć, bo dla nas, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to egzotyka. Raz, że nie było u nas tradycji szkół z internatem aż takich, że no tam było norma, że w pewnym momencie młody dżentelmen osiągał ten swój wiek i tak jak młody Spartanin szedł do koszar, on musiał zaliczyć szkołę z internatem i naprawdę, proszę Państwa, to nie jest tylko XIX wiek, bo jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy nawet w drugiej połowie XX wieku znaleźć wiele postaci, no między innymi zespół, z którym bardzo sympatyzuję, zespół Genesis. Zespół, który powstał w szkole, właśnie takiej zacnej szkole z tradycjami angielskiej, ale z internatem. Jak to można powiedzieć, jeszcze jeśli chodzi o te epizody, przygody z homoseksualizmem, jest to może czas, kiedy hormony zaczynają buzować i trzeba znaleźć, nie wiem, ujście jakiejś może energii czy coś. W normalnej szkole publicznej mamy dziewczęta.
1: Koleżanki.
2: Prawda? Koleżanki jest, brzydko mówiąc, na kim wzrok zawiesić, tu popatrzeć, prawda, skonsultować, czy jest zgrabna, czy nie. A tu jesteśmy otoczeni tylko przez środowisko męskie. Trzeba pamiętać, że nauczyciele to też mężczyźni.
1: Wyłącznie. Czasem nauczycielka od francuskiego, bądź od tańca.
2: Tak, ale bardzo często się podkreślało, że to była jeszcze stara panna i brzydka. No tak jak tu pan właśnie powiedział, że była jakaś taka ta anegdota właśnie a propos ulicy
3: Wulsterze. Ja tam przybywam kilka starych panien nauczycielek z nami, są całkiem atrakcyjne.
2: No ale tak to widać, że nie w Anglii.
1: To nie w Anglii.
2: Że też właśnie, że to było tak jak Francuz widzi. Anglia widziana oczami Francuza, że właśnie jedzie szkoła gdzieś prywatna, angielska, jadą dwie szkoły, męska i żeńska. I czym był zdziwiony, że do wagonów sypialnych, bo tam są podwójne, prawda, te przedziały, że dwie osoby tam śpią, wchodzi chłopiec i dziewczynka. Więc Francuz mówi, że to jest dziwne, wy się nie boicie, że coś z tego może być? Odpowiedź nauczyciela, gdyby w tych pomieszczeniach pozamykać tylko chłopców, to dopiero by się działo.
1: Aha, no proszę.
2: Coś musi w tym być, no.
1: Lewis przechodzi przez ten okres szkoły średniej i trafia później do szkoły wyższej.
2: Tak? Jeszcze jedno, przepraszam, żeśmy zapomnieli powiedzieć. Coś, co u nas w wojsku się nazywało falą, w szkołach tych właśnie z internatem też było plagą. I niektórzy mówili, że to jest dobrze, bo ich przygotowuje jakby do późniejszych trudów w służbie imperium, bo Anglicy do tej pory zaczęli się używać słowa imperium. Być może jakiś był w tym sens po prostu, że człowiek zostawiony jest sam sobie, sam musi przeciwstawić się trudom życia i rywalizacji z kolegami.
1: Ten jego ateizm, o którym żeśmy wspomnieli, w szkole średniej, właśnie w tej szkole z tradycjami, w szkole z internatem, wspaniale rozkwitał, jeśli można tak powiedzieć, i rozkwitał dalej na uniwersytecie, gdzie trafił.
2: Tak, on w ogóle, jeśli chodzi o te dyskusje, to nie miał sobie równych. On potrafił każdego argumentami wręcz przygwoździć, że pewnie potrafiłby tak umiejętnie poprowadzić dyskusję, że sam by sobie mógł zaprzeczyć i nikt by tego nawet nie zauważył. No jest to człowiek właśnie przygotowany, on bardzo dużo czytał, to był erudyta, to też trzeba wziąć pod uwagę, czytał odpowiednie rzeczy.
1: Jego macierzysta uczelnia to?
3: Oxford.
1: Czyli najsłynniejszy chyba i najbardziej renomowany uniwersytet w całym Zjednoczonym Królestwie. No i on tam się rozwija jako człowiek o pokrewnych zainteresowaniach, co Tolkien, prawda? Bo to też jest specjalista od słowa, dawnego słowa, od literatury.
3: Tak, no i to, co zdecydowanie ich łączy, to uwielbienie dla nordyckich mitologii różnego rodzaju. Natomiast jeszcze wracając do czasu między szkołą średnią, tak zwaną, a studiami, czy też gdzieś tam na początku studiów, to był właściwie trochę wcześniej, bo wtedy Lewis miał 16 lat, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa i wtedy, kiedy starał się o stypendium w Oksfordzie, o studiowanie tam, to właśnie był środek tej wojny, no i on na tę wojnę tak naprawdę musiał w pewnym momencie iść, został wybrany w ramach poboru i pojechał w okopy prosto.
1: Ale nie miał chyba jakichś bardzo dramatycznych epizodów.
3: Bardzo dramatyczny miał epizod, gdyż był bardzo poważnie ranny i to w dziwnych okolicznościach, dlatego że ich własny szrapnel eksplodował i odłamki wbiły mu się między innymi w nadgarstek, w płuco, w żebra i w nogę, także bardzo długo z tego wychodził i te wojenne zdarzenia jeszcze umocniły jego ateizm, można powiedzieć.
1: Czyli taka kolejna trauma, która mówi, Boga nie ma, bo przecież nie może być tak okrutną istotą ktoś, kto tworzył świat.
3: Tak, są takie sformułowania gdzieś w którejś z biografii Lewisa, że Lewis był zły na Boga, że go nie ma. Tak, że taką trochę formę przyjmował ten jego ateizm, bo Lewis od bardzo dawna próbował jakoś poradzić sobie z tym problemem cierpienia. Być może to jest to jego życie w cieniu tej śmierci matki w męczarni i to w wieku takim, kiedy syn jeszcze matki bardzo potrzebuje. I Lewis nie bardzo mógł sobie z tym problemem poradzić, w związku z tym w pewnym momencie stwierdził, że no, jeżeli jest dobry Bóg, a jednocześnie tyle cierpienia na świecie, no to coś tu nie gra, tak?
1: A to jest w ogóle schemat, który się często pojawia w takich opisach odejścia od Boga, apostazji, porzucenia, problem zderzenia się z cierpieniem w naszym osobistym życiu, z cierpieniem, które nas otacza i pytanie, tak, jaki jest rdzeń tego cierpienia. Tu tak na marginesie można powiedzieć, że niektórzy historycy idei uważają, że cała gnoza, cały gnostycyzm zrodził się dokładnie z tego pytania, tak, jeżeli stwórcą świata jest dobry Bóg, to dlaczego jest na nim tyle cierpienia? Tak? Być może ten, który stworzył ten świat, wcale nie jest dobry. Ten dobry jest gdzieś hen ponad nim, a stwórcą świata jest ten zły.
3: Wiele lat później Lewis w swojej książce Problem cierpienia, The Problem of Pain, już z chrześcijańskiego punktu widzenia będzie próbował ten problem jakoś wyjaśnić, czy też będzie próbował stworzyć własną teodyceę, czyli usprawiedliwienie Boga związane ze złem na świecie. Jak mu się to uda, no zdania są na ten temat podzielone, ale na pewno są to różne ciekawe próby.
1: No w ogóle problem właśnie teodycei to jest problem tak naprawdę nierozwiązywalny do końca. Gdyby była jedna, która wytłumaczyłaby cierpienie, ludzie jakoś by sobie z nim dawali radę, a nie dają. Nawet najwięksi mistycy chrześcijańscy, potrafiący to sobie rozumowo wyjaśnić i przeżyć, gdy zderzają się z cierpieniem, też często stają bezradni. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, wraz ze mną w studio Michał Gruszczyński i Jerema Piekutowski. Rozmawiamy o dość ciekawej postaci Clive'a Staplesa Lewisa, czy Lewisa.
3: Lewis.
1: Różne formy wymawiania tego nazwiska są chyba poprawne. Jest właśnie ta, którą pani Jerema tu powiedział. Lewis?
3: No, oczywiście oryginalna jest Lewis, natomiast w Polsce przed wojną na przykład mówiło się Lewis. Tak samo jak w Warszawie, każdy warszawiak wie, że jest plac Wilson.
1: Wilsona, a nie żadnego Wilsona. No, Wilson i koniec, tak. Na Żoliborzu. Zresztą jest to serce Żoliborza. Pozwolę sobie tutaj błysnąć lokalnym patriotyzmem. Natomiast wracając na Wyspy Brytyjskie, praktycznie we wszystkich opowieściach, opracowaniach, zarówno o Inklingach, jak i o Tolkienie, jak i o samym Lewisie, zwraca się uwagę na ten moment zwrotny w nawróceniu naszego dzisiejszego bohatera, spotkanie z Tolkienem, tak? I nie tylko z Tolkienem, również z innymi znajomymi

0: znaleźć też odpowiedź, gdzie wszystko logicznie wychodzi, czyli można to określić.
1: To są lata 30, tak, prawda?
0: Że
2: jeszcze 20.
0: 20, przepraszam. Że to jest, że w logiczny sposób, tak jak on lubił właśnie te debaty, ktoś mu wyjaśnił te wszystkie zagadnienia i istotę chrześcijaństwa. Więc to był pierwszy krok chyba.
1: Ale właśnie, czy chrześcijaństwa, czy na razie jakiegoś bliżej niesprecyzowanego teizmu? Bo zdaje się, że w przypadku Lewisa to dojście do wiary było takie wieloetapowe, że
0: tak,
1: on...
0: Tak, ale to jest ten pierwszy, najważniejszy krok, kiedy on właśnie się zorientował, że to nie jest tylko jakiś tam mit, bo on sam nawet będzie mówił, że to jest jedyny z prawdziwych mitów, bo to miało miejsce naprawdę. Jeśli chodzi o chrześcijaństwo.
1: Z tym, że on najpierw przyjmuje istnienie w ogóle jakiegoś Boga, tak?
0: Tak.
1: Boga filozofów, owego primum mobile arystotelesowskiego, a jeszcze nie do wszystkich dogmatów chrześcijańskich się przekonuje, tak? To jest dla niego dość dłuższa droga.
2: Bardzo ciekawie nawrócenie Lewisa opisuje Elżbieta Wiater w swojej książce Clive Staples Lewis, Pielgrzym Radości, wydanej przez SP. Otóż ona odnosi się do takiego doświadczenia, które Lewis miał jako dziecko, kiedy przeżył tak naprawdę pierwszy raz radość. To była jakaś też radość związana, no po pierwsze, podobnie jak u Chestertona, z przebywaniem w tym sielankowym angielskim krajobrazie, ale też z zapoznawaniem się z baśniami, które, z mitami, które tę radość w sobie niosły. I Lewis potem przez całe życie tej radości na różne sposoby szukał i nie bardzo mu się to udawało. Próbował różnych rzeczy. No, tak jak mówię, może akurat epizodu homoseksualnego nie miał, ale po wojnie na przykład, no, przez dłuższy czas był w związku z dość mocno starszą od siebie kobietą. On obiecał swojemu koledze z frontu, że jeżeli ten kolega zginie, to będzie się jego rodziną opiekował i przez dłuższy czas mieszkał potem z jego matką. Jak twierdzą aktualne źródła biograficzne, byli także kochankami, bo to była, mimo że 45-letnia kobieta, to już to bardzo atrakcyjna.
1: Jak to mówią, w starym piecu diabeł pali.
2: Tak, znam jeszcze jedno przysłowie, ale na antenę się nie nadaje na ten temat.
1: Piecu i o diable wystarczy.
2: Wystarczy. Tak. Także, ale Lewis gdzieś tam potem mówi, że i te doznania erotyczne, i te doznania umysłowe, filozoficzne, które miał gdzieś tam na uczelni, to nie przywróciły w nim tego doświadczenia radości. On tego doświadczenia...
1: Z dzieciństwa
2: tak,
1: jeszcze.
2: Pan. I on tego doświadczenia cały czas szukał. I gdzieś zaczynał je znajdować właśnie w chrześcijaństwie powoli i jeszcze się opierał bardzo mocno przed tym, ale zauważył, że to jest właśnie tam. I zarówno koledzy wierzący z Oxfordu z Tolkienem na czele, jak i książki, które w tym momencie czytał, jak i jakieś wizyty samotne w kościołach, coraz bardziej go do tego przekonywały, aż jak to tutaj pisze właśnie Elżbieta Wiater, wiekuisty kot pochwycił swoją mysz.
1: Na chwilę zatrzymałbym się przy tym stwierdzeniu o radości, dlatego że wchodzimy tutaj na grunt usiany minami i pułapkami. Dlaczego? Dlatego, że to jest jeden z zarzutów, który bardzo często ze strony, nazwijmy, niechrześcijańskiej, kierowany jest do chrześcijaństwa Tolkiena, Lewisa i jego kolegów, że tak naprawdę chrześcijaństwo jest taką sentymentalną ucieczką od rzeczywistego świata do lat sentymentalnej młodości czy nawet dzieciństwa. Jeden z moich ulubionych pisarzy science fiction, Stanisław Lem, w ten właśnie sposób krytykował całą twórczość Tolkiena, którą on nie znosił. No właśnie ciekawa rzecz, że lubił Ursulę Le Guin, natomiast nie znosił Tolkiena. Twierdził wręcz, że to jest taka ucieczka właśnie w świat dziecięcych marzeń, ucieczka od rzeczywistego świata. Czy ten argument da się w jakiś sposób podważyć, żebyśmy nie weszli tutaj w ten obszar przytakiwania? No, że tak, że i Tolkien, i Lewis, to tak naprawdę oni się źle czuli w tym rzeczywistym świecie i oni tą swoją twórczością, a zarazem chrześcijaństwem od tego świata po prostu do dzieciństwa uciekali i to jest może miłe, sentymentalne, ale to jest infantylizm.
2: Nie, ten argument obala samo życie, bo kiedy spojrzeć na życie Lewisa, to faktycznie on był takim gdzieś tam przez pewien czas jeszcze chłopcem w zbyt długich spodniach, prawda? Jeżeli chodzi o życie, także życie z tamtą właśnie panią Moore, o której mówiłem przed chwilą, ale to, co się z nim działo w życiu później i też dużo cierpienia, które go spotkało, ale i dużo piękna, to była historia ciągłego dojrzewania i to na pewno nie było trzymanie się gdzieś tam w pewnej niedojrzałości, infantylizmie, czy mówiąc Gombrowiczem, w upupieniu. To zaczęło się tak naprawdę w momencie, kiedy poznał miłość swojego życia, czyli

0: Helen Joy Davidman i potem, to już trochę skracam, bo będziemy pewnie o tym jeszcze mówili, ale spotkała go śmierć bliskiej osoby, z którą też sobie musiał poradzić. Spotkało go dużo cierpienia, dużo pracy, więc można powiedzieć, że w jego życiu to nie skończyło się na jakiejś ucieczce. On te wszystkie problemy musiał tak czy inaczej podjąć.
1: No tak, to jest, może też wiele osób właśnie patrzy na Lewisa czy Tolkiena pod kątem ich twórczości, że to są ci panowie od baśni. Bo tak nie ukrywamy, wiele osób...
2: Baśni, a nawet bajek.
1: Bajek, tak.
2: Używamy tu słowa bajka trochę nie w jego pierwotnym znaczeniu, jako gatunek literacki, który wcale nie był czymś głupim i śmiesznym, tylko bajka jako coś właśnie infantylnego, niepoważnego, w co się ucieka od rzeczywistego świata.
1: Tak, żeby dziecko nie zawracało głowy.
2: Otóż to.
1: Tak, a to jest po prostu nic innego jak po prostu istota, mit. My nazwijmy to, niektórzy nawet nazywają mitologią chrześcijańską, czy Władce Pierścieni, czy Narnie, chyba najsłynniejszy cykl i nie wiem, co jeszcze by znaleziono, jakie rękopisy Lewisa, ale i tak wszyscy go będą chyba kojarzyć jako
2: przede wszystkim
1: tego
2: tak.
1: pana od starej szafy i Aslana.
2: I Aslana. No właśnie, już żeśmy tutaj wywołali Aslana, wywołaliśmy Narnię. Pan profesor, no bo w końcu dzierżył katedrę literatury angielskiej, poważny naukowiec, badacz pism, przechodzi z pozycji antychrześcijańskich, gdzie, tak jak pan Michał powiedział, potrafił wspaniale szermować argumentami, rozumem w dyskusjach jako antychrześcijanin, czy też ateista, agnostyk, przechodzi na pozycję apologety. Ze wszystkich trzech wymienionych tutaj, którzy pojawiali się w naszych opowieściach, czyli Chesterton, Tolkien, on chyba w najmniejszym stopniu, i Lewis, ten ostatni chyba najbardziej pasuje do takiego obrazu apologety chrześcijańskiego, bo on się strasznie utożsamił z rolą tego człowieka, który musi tłumaczyć zarówno w jakichś odczytach, jak i w pismach, dlaczego chrześcijaństwo jest najlepsze i dlaczego chrześcijaństwo jest prawdą.
1: No to bym powiedział, to bym się nie do końca zgodził, bo trzeba przyznać, że Chesterton także był apologetą chrześcijaństwa i bardzo dużo pisał właśnie w obronie zarówno i właśnie powiedział, że dwie rzeczy, którym warto się zajmować, to jest polityka i chrześcijaństwo, religia, o której można pisać i można pisać bez końca. Także raczej to są tych dwóch dałbym, jeśli chodzi o apologetów chrześcijaństwa.
2: Z tym, że droga Lewisa była trochę inna niż droga Tolkiena. Tolkien był od 8 roku życia, od momentu przejęcia rzymskiej wiary przez jego mamę, był katolikiem i pozostał nim w sposób niezachwiany właściwie przez całe swoje życie. To była dla niego prosta droga. Lewis, choć nawrócił się na chrześcijaństwo, katolikiem
1: nie został.
2: Rzymskim nie został.
1: Tak, to Tolkien mu nieraz mu zarzucał, że zatrzymał się w połowie drogi, że powinien trafić do prawdziwego kościoła, jakim jest kościół rzymski, a nie, bo Lewis, proszę państwa, został w kościele anglikańskim. Był osobą głęboko wierzącą, właśnie miał wiele odczytów, pięknie to jest przedstawione na filmie Shadowland, Cienista Dolina, właśnie kiedy film, jedna z pierwszych scen na filmie to jest właśnie odczyt, to co żeśmy mówili dzisiaj, o cierpieniu. Także jeśli ktoś będzie mógł, to proszę państwa, polecam. Fenomenalna rola Sir Antoniego Hopkinsa w roli profesora Lewisa.
2: To jest ciekawa rzecz, bo film jest sprzed chyba ćwierć wieku już w tym momencie. Ponad 20 lat chyba, kiedy został nakręcony. Hopkins wtedy, kiedy grał Lewisa, był, zdaje się, jeszcze ateistą. Natomiast on w tej chwili deklaruje się jako chrześcijanin. Jako człowiek, który, mówimy tu o aktorze oczywiście, jako człowiek, który przeżył wewnętrzną przemianę, przeżył nawrócenie. Ale rzeczywiście rola wspaniała. Film opowiada tak naprawdę o pewnym drobnym, ale znaczącym wycinku biografii naszego dzisiejszego bohatera. Film wspaniały, kto z państwa nie oglądał, koniecznie namawiamy do obejrzenia. Zostaje, tak jak pan Michał powiedział, w połowie drogi.
1: Czy to jest cytat profesora Tolkiena?
2: Tolkiena oczywiście, tak. On mu tego nie może wybaczyć, jeśli można tak powiedzieć, o przyjaciołach. Ponoć to również wpłynęło potem na pewne ochłodzenie stosunków. To, że on zostaje przy tej swojej rodzinnej wierze, bo tak jak na samym początku mówiliśmy, pan Jarema tutaj zaznaczył, on się czuł mocno związany z tym, to była też dla niego tradycja rodziny, tradycja jego kraju, czyli północnej Irlandii. Jak się czyta niektóre wypowiedzi, właśnie te apologetyczne Lewisa, trudno uwierzyć, że on nie jest rzymskim katolikiem. To są takie strofy, takie teksty, które spokojnie może każdy katolik jako swoje potraktować.
1: No, to musi być coś w tym, bo ja pamiętam jeszcze ja na zajęciach na ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej, a obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak i moi profesorowie właśnie na wielu zajęciach, czy z historii Kościoła, bo jestem historykiem Kościoła, właśnie jako lekturę uzupełniającą, oczywiście z której tak byłem potem odpytywany na egzaminach, ale właśnie dzieła Lewisa polecali. Czyli musi być, może to jest ten kościół właśnie irlandzki, tak jak może wysoki kościół anglikański, ten najbliższy katolicyzmowi.
2: No właśnie, bo mamy pewien obraz protestantów, który wynieśliśmy tutaj z Europy być może, tak? Czyli luteranie, kalwini, kościół protestancki to jest kościół z białymi ścianami, gdzie jest najwyżej jakiś jeden pojedynczy krzyż. Wychodzi wielebny pastor czy minister, bracia i siostry, otworzymy teraz pismo na stronie tej i tej, odczytamy hymn taki i taki. A kościół, ten high church, on zupełnie tak nie wygląda. Tam są sakramenty, prawda? Jest msza. Oni wierzą w przeistoczenie. Wierni kościoła wysokiego anglikańskiego. I jak się czyta Lewisa, trudno uwierzyć, że on nie był papistą.
0: Próbowałem wczytać się w Lewisa, o co mu tak naprawdę chodzi, dlaczego tak naprawdę nie został katolikiem, gdyż duża część jego wierzeń to była odrębna, odmienna od wierzeń protestanckich, na przykład przynajmniej z jego książek, na przykład takich jak The Great Divorce, czyli po polsku wydane to było jako podział ostateczny, wynika, że na przykład wierzył w możliwość czegoś takiego jak czyściec i także z ogromnym szacunkiem odnosił się do Maryi. Także to nie były popularne poglądy wśród protestantów. Natomiast kiedy próbuję znaleźć elementy, według których on bronił jakoś kościoła anglikańskiego, to raczej były takie bardziej personalne i kulturowe. Na przykład nie znosił Tomasza Morusa, z dużą niechęcią odnosił się do instytucji papiestwa, ale to też takie, miałem wrażenie, że bardziej oparte na stereotypach było.
1: Być może jeszcze to pozostanie, zatrzymanie się w połowie drogi, używajmy tego określenia, to jest właśnie też sprawa autora tego określenia, profesora Tolkiena, który był raczej, chciał wszystkich dookoła. Zabrakło może mu tej cierpliwości.
2: Był kategoryczny,
1: może zabrakło mu tej cierpliwości, tej pogody ducha, jaka na przykład była u Chestertona, który zwlekał z konwersją tak długo, bo on chciał razem ze swoją żoną przejść.
2: Nikogo na siłę nie ciągnął.
1: Nikogo na siłę.
2: Właśnie, gdyby w miejscu Tolkiena znalazł się Chesterton, to być może droga Lewisa potoczyłaby się zupełnie inaczej.
1: Skończyłaby się w Rzymie po prostu.
2: Ale to jest właśnie to, o czym pan Jerema mówi. Kwestie personalne, kwestie jakichś animozji, osobistych sympatii, antypatii odgrywają niesamowitą rolę w naszym życiu. Niezwykle wpływają na nasze wybory. To, co często niektórzy piewcy racjonalizmu, czystego rozumu usiłują utrzymywać, że tak, człowiek kieruje się, powinien się w życiu kierować wyłącznie rozumem, chłodną kalkulacją. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Nasze sympatie, antypatie odgrywają niesamowitą rolę i taką też rolę odgrywały w życiu Lewisa. Niemniej stał się on gorącym i bardzo zręcznym, pozwolę sobie zauważyć, szermierzem w obronie chrześcijaństwa. No, chrześcijaństwa dość szeroko rozumianego.
1: No tak, zresztą on w tych może jego rzeczach, co napisał, nie ma nigdzie, że na przykład, że anglikanizm jest lepszy niż katolicyzm, bo...
2: Absolutnie takiego wrażenia nie odniosłem.
1: Prawda? A nie ma tego, co na przykład są Chestertona, który mówi, że katolicyzm jest bardziej pogodny, że on ma tu wszystko, że ma i smutek, i radość. A nie. Lewis jest po prostu, można powiedzieć, taki chrześcijański. Tam nie ma tego podziału właśnie. I tak jak właśnie pan Jarema powiedział, choćby nawet cześć do Matki Bożej, którą, jak wiemy, ona raczej w kościele luterańskim, protestanckim jest nieuważana. Zresztą chyba z tego, co pamiętam, to Martin Luther mówił, że jest godna najwyższej czci, ale tylko dlatego, bo jest Matką Zbawiciela.
2: Czyli dokładnie to samo, co mówi Kościół katolicki, bo Kościół katolicki przecież niczego innego nie naucza. Tak. Jest stworzeniem, tak? Mhm. Jest człowiekiem. Tak, chociaż ponad wszelkimi innymi stworzeniami postawionym, tak ją czcimy w końcu, ponad archaniołami. Natomiast wracając do Lewisa, padło tutaj już stwierdzenie, Narnia, tak, tytuł jego cyklu książkowego, bo z tego jest chyba najbardziej znany szerokiemu czytelnikowi. Nawet jeżeli nikt nie czytał Narni, to przynajmniej widział kilka lat temu plakaty namawiające do tego, żebyśmy udali się do jednej z trzech ekranizacji, bo trzy bodajże do tej pory zostały zrobione. Dalsze chyba nie okazało się to sukcesem kasowym. Trzy zrobiono, każda kolejna gorsza od poprzedniej w moim odczuciu i gorsza od książki. Tolkien nie był zadowolony również z samych książek. Krytykował trochę i samego Lewisa za pójście w tą stronę. Dlaczego go krytykował?
0: No, mówił, że przede wszystkim nie jest tam skonstruowana spójna mitologia tego świata, a po drugie, że zbyt wprost są naniesione pewne alegorie, na przykład Aslan jako Chrystus. Tolkien mówi, że istotą dobrej literatury jest to, żeby tak łopatologicznie pewnych rzeczy nie wykładać.
2: No ale zaraz, jak to Aslan jako Chrystus? No przecież pojawia się jako lew, tak? Nigdzie nie pojawia się jako człowiek. Nigdzie nie zostaje ukrzyżowany i nie zmartwychwstaje.
0: Zmartwychwstaje.
2: No, ale nie na krzyżu, tak? Jest w końcu zwierzęciem, a nie człowiekiem, choć mówiącym zwierzęciem. To jest charakterystyczne dla Narni. Tam są zwierzęta i mówiące zwierzęta. Więc można by się upierać, że tam nigdzie wprost ani symbolika chrześcijańska się nie pojawia, słowo chrześcijaństwo nigdzie się nie pojawia.
1: Ale jest jeszcze co innego. Pamiętajmy, że bardzo często się mówi o lwie Judy, czyli to jest nic innego jak symbol naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest pierwsza rzecz. I symbol, też się mówi, że król królów, prawda? No lew jest królewskim zwierzęciem.
2: Jest królem wielkiego króla za morzem, tak? Tak. Aslan o sobie mówi często i jest tak określany jako król wielkiego króla za morzem, tak?
0: Tak, także u Lewisa mamy alegorię, czyli jednej postaci można przyporządkować drugą postać. Postaci fikcyjnej u Lewisa można przyporządkować postać z historii chrześcijańskiej. Natomiast u Tolkiena, na przykład we Władcy Pierścieni, tego nie ma. Tam nie ma alegorii, tam jest symbolika. A symbol, jak wskazują definicje, to jest znak wieloznaczny, więc pewne elementy Chrystusa można znaleźć i w Gandalfie, i w Aragornie, i w odradzającym się Teodenie, i tak dalej.
2: Ale rzeczywiście nie ma...
0: W Frodzie przede wszystkim.
2: Nie ma postaci wprost, którą moglibyśmy utożsamić z Chrystusem, tak jak w Narni rzeczywiście taka postać jest. Ale ja wam powiem tak, panowie, jak przeczytałem po raz pierwszy wiele lat temu właśnie tą niezbyt pochlebną opinię, zresztą powtarzającą się często Tolkiena, o świecie Narni, to byłem trochę zasmucony, bo mnie się Narnia podoba. Dla mnie świat Narni jest taki ciepły, te alegorie są miłe, chwytają za serce, łatwo prowadzą. Ze wszystkich opowieści narnijskich podobają mi się dwie, zresztą już bliżej końca niż początku, czyli ostatnia bitwa, tak, taka eschatologiczna, apokaliptyczna wizja świata, zbawienia, potępienia i niesamowita opowieść Srebrne Krzesło. Niesamowita opowieść, dlatego że opowiada o, w moim odczuciu, o dzisiejszych czasach i o manipulacji. Niesamowitej, szatańskiej manipulacji, której podlegamy w różnym stopniu my wszyscy.
1: No, jeśli chodzi o manipulacje w czasach dzisiejszych i o kuszeniu, to poleciłbym też inny cykl, to jest ta słynna trylogia kosmiczna, mam nadzieję, do której przejdziemy niedługo, ale do Narni. Proszę Państwa, ja na Narnię patrzę może okiem, bo z zawodu jestem nauczycielem, że jest to pierwszy krok do zrozumienia właśnie też symboliki chrześcijańskiej we współczesnej literaturze. Jeśli ktoś nie przeczyta Narni i jeśli mu się to spodoba, to nie sięgnie po Chestertona, czy nie sięgnie po Tolkiena. To jest taki pierwszy krok. To jest tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, bez szkółek piłkarskich nie byłoby dzisiejszych gwiazd dzisiejszej piłki nożnej. Każdy z nas na początku. Zresztą, czy to można nazwać raczkowaniem, czy pierwszym chodzeniem? Ale to można powiedzieć, to jest piękna rzecz, gdzie po prostu każdy z nas zaczyna inaczej patrzeć na chrześcijaństwo. Że chrześcijaństwo dzięki kronikom Narni to nie kojarzy się będzie tylko z Pismem Świętym, chociaż powinno się kojarzyć, ale to jest ktoś, co z wielką chęcią, my na przykład siądziemy przy tym, czy w fotelu, czy położymy się wieczorem pod kocem, czy pod kołdrą i przeczytamy to z przyjemnością. Dużym plusem też jest, też mi to mówią moi uczniowie, czyli ja to patrzę na to też kątem przez oczy swoich uczniów, mówią jedno, przecież ona to jest krótkie. Czyli jest krótko zwięźle.
2: Litery są.
1: Tak, duże litery, jest krótko zwięźle i na temat, czego nie można na przykład powiedzieć o Władcy Pierścieni.
2: Moje córki, tak.
1: Moje córki powiedziały krótko, no to jest nudne. Moja żona podobnie, no powiedziała, że nie sięgnie po to. A widzę, że większość ludzi na pewno czyta przynajmniej jedną część Świata Narnii. Choćby nawet po obejrzeniu tego filmu chciało porównać i tak jak pan powiedział, no książka jest lepsza.
2: Tam niestety w tej ekranizacji nastąpiło mnóstwo takich spłyceń.
1: Uproszczeń, tak.
2: Uproszczeń takich bardzo brutalnych, powiedziałbym. To, o czym pan Jarema powiedział wcześniej, czyli Chrystus jest ukazany w tej alegorii Aslana, tak? W książce rzeczywiście się czuje w każdej kolejnej części, że to jest król Judy, a zarazem Bóg wcielony, tak? To jest Bóg wcielony, który cierpi, jak każda wcielona istota, zmartwychwstaje, ale bije z niego majestat. On nie jest oswojonym lwem, tak? Pada tak. Takie stwierdzenie. On nie jest oswojonym lwem. On miłuje swoje dzieci, ale on jest groźny. On potrafi zaryczeć. Natomiast w filmie tam są, pojawiają się te mówiące bobry w pierwszej części, tak? I tam jest ta scena, kiedy bóbr w polskiej wersji językowej, zresztą Krzysztof Kowalewski świetnie podkłada głos, ale mówi tym swoim głosem, wiesz, to jest taki Aslan, on tu jest takim naszym szefem, takim szefuniem, wiecie. I strasznie spłyca, czego w książce nie ma. Aslan jest królem królów. On nie jest takim naszym szefkiem tutaj miejscowym. To tam nie ma żadnego spoufalania. Tak. Aslan może przytulić, może tchnąć, bo to też jest ten biblijny motyw. On może tchnąć na kogoś, może się nawet wtulić w jego grzywę. Dopuszcza tych najbardziej swoich ukochanych, Łucję chyba, tak?
1: Tak.
2: To jest tą najbardziej jego ukochaną córką. On do tego dopuszcza, że można się w jego grzywę wtulić, ale nie ma żadnego spoufalenia, poklepywania go po ramieniu.
1: Na zasadzie, wiesz, koleżko,
2: nie ma.
1: Nie ma.
2: Także
1: nie ma.
2: Jak widać, często ekranizacje wychodzą na złe.
1: Może tu, raczej może chciano tak pokazać, raczej może zachęcić kogoś do przeczytania tej książki, do sięgnięcia. No, my prawdopodobnie do pana Kowalewskiego kojarzymy właśnie z wielu ról takich, czy radiowych, czy telewizyjnych, właśnie no, w roli takich, no, swojaków.
0: Ale Narnia to jest dopiero rok 1950. Cofnijmy się wcześniej. W 1938 roku wychodzi pierwszy tom trylogii kosmicznej, czyli Z milczącej planety. I to jest mniej znane dzieło Lewisa, a moim osobistym zdaniem naprawdę genialne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo przede wszystkim ostatnia część, czyli ta ohydna siła, czy też ta straszna siła, w zależności od tłumaczenia, mówi bardzo wiele o naszym współczesnym świecie.
2: I myślę, że to zdanie ostatnie rozwiniemy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
2: I wracamy ponownie. Myśl tutaj rzucona przez pana Jaremę, czyli trylogia kosmiczna, faktycznie mniej znana. W Polsce prawie zupełnie. To ostatnia część. Dlaczego ona jest tak istotna dla naszych czasów, dla współczesności?
0: Przede wszystkim trzeba wrócić do dwóch pierwszych części. One, to jest takie starego typu science fiction, które dzieje się na planetach z Układu Słonecznego. Pierwsza część Z milczącej planety dzieje się na Marsie, druga część dzieje się na Wenus, natomiast trzecia część dzieje się na Ziemi i opowiada, żeby tu nie dać jakiegoś spoilera, ale...
2: No mały spoiler, nie zaszkodzi. Opowiada zachęci.
0: O bardzo groźnej organizacji, która ma formę Państwowego Instytutu Naukowo-Badawczego. Narodowy Instytut Badań Skoordynowanych, który nagle...
2: Brzmi groźnie.
0: Tak, który... My takich różnych instytutów i w Polsce, i w Europie mamy bardzo dużo, ale tam on staje się takim, można powiedzieć, osobnym ciałem i zaczyna się nagle rozrastać, zaczyna nagle rościć sobie pretensje do władzy nad okolicą różnego rodzaju i wchodzą w to także różne inne siły, że tak powiem, siły ponadludzkie. To jest tak naprawdę... Ta ohydna siła została zainspirowana wcześniejszymi przemyśleniami Lewisa, które opisał przede wszystkim w książce pod tytułem The Abolition of Man, nie pamiętam, niestety ona niedawno została w Polsce wydana, nie wiem...
2: W tych starszych cyklach luisowskich jej nie ma, tych sprzed lat 20, 30, czy jeszcze w tych starszych paksowskich, ona w ogóle chyba nie została wydana.
0: Chyba Obalenie Człowieka jest to tytuł, to jest nie tak dawno, dosłownie rok czy dwa lata temu została wydana i to jest książka, która mówi o pewnych sprawach związanych z edukacją. Ona wyraża takie pewne zaniepokojenie Luisa współczesną edukacją i odejściem od przekazywania przez edukację pewnego zestawu wartości, które on, żeby trochę uniknąć skojarzenia z chrześcijaństwem, określa jako Tao, ale pokazuje ich zbieżność w bardzo różnych kulturach wschodu i zachodu.
2: Pewien fundament cywilizacyjny, można też takiego słowa użyć, to jest coś niesamowitego. Niedawno gościłem tutaj w studiu w Obrazach z Historii Kościoła księdza profesora Kazimierza Misiaszka ze Zgromadzenia Księży Salezjanów i rozmawialiśmy mniej więcej właśnie o tym samym lęku. Lęku związanym z niesamowitą erozją, jakiej jesteśmy świadkami w systemie szkolnictwa, zarówno tego średniego szczebla, jak i szkolnictwa wyższego. Mówi się, zwłaszcza tutaj nasze czynniki rządowe, często podnoszą to jako ogromny sukces, iż Polska ma w tej chwili bardzo duży procent, jeden z najwyższych w Europie, ludzi studiujących oraz ludzi posiadających wyższe wykształcenie. Ja powiem Państwu, i nie wiem, czy się Panowie zgodzicie, uważam, że to jest tak naprawdę wielka tragedia w tej chwili dla Polski, ponieważ ani ta liczba studiujących, ani ta liczba ludzi z wyższym wykształceniem wcale nie oznacza, że ludzie w Polsce są mądrzejsi, wręcz przeciwnie. Mam dużo do czynienia z absolwentami świeżymi wyższych uczelni sprzed 5, 6, 7, 8 lat i tak dalej, a także z studentami, teraz studiującymi różnych kierunków, humanistycznych, technicznych, ścisłych. I niestety jestem przerażony właśnie tym, co współczesny system szkolnictwa robi w głowach tych biednych ludzi. Właśnie owo Tao, które tutaj pan Jarema przywołał, termin zaczerpnięty z Luisa, który ja przetłumaczyłbym jako na właśnie pewien fundament, uniwersalny fundament cywilizacyjny, którego elementy możemy znaleźć w islamie, możemy znaleźć w kulturze antycznej, przedchrześcijańskiej, jeszcze w basenie Morza Śródziemnego, ale także w kulturach dalekowschodnich, w tej chwili ulega niesamowitej erozji. I ci ludzie, którzy wychodzą z dyplomem ukończenia wyższej uczelni, mają nawet trochę faktów w głowie, ale kompletnie nie potrafią się tymi faktami posługiwać. Są niczym plastelina, łatwi do urobienia. Ja jestem tym bardzo zaniepokojony.
0: No tak, kultura umysłowa to jest coś, co polega na tym, że nie tylko mamy pewną wiedzę na temat tego, co się zdarzyło, ale umiemy odróżnić to, co jest dobre od tego, co jest złe, to, co jest słabo napisane od tego, co jest dobrze napisane, to, co jest źle skonstruowane od tego, co jest dobrze skonstruowane. I tutaj, jeżeli chodzi o współczesną Polskę, to ta sama dyskusja, którą podejmował Luis, no bo on tam nie mówi tylko o fundamencie wartości, co od razu można było zaatakować z jakiejś tam, powiedzmy, ze strony ideologicznej, ale także mówi w ogóle o rzetelności tej edukacji, a nawet o po prostu wyrabianiu nawyku myślenia, którego już wtedy, jak twierdzi, było coraz mniej, natomiast coraz więcej było takiego urabiania. Tam jest angielskie słowo conditioning, które oznacza z jednej strony kształtowanie człowieka, jakieś takie pranie mózgu, ale z drugiej strony oznacza na przykład marynowanie ogórków, prawda? Także tutaj w Polsce ta dyskusja toczy się cały czas. Na przykład Kongres Obywatelski, który organizowany jest przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, podejmuje bardzo często ten temat. Gdzieś tam pojawiają się wśród ludzi mądrych opinie, że myśmy poszli w ilość w naszej edukacji zamiast w jakość. Poszliśmy w testy, w masowość, natomiast nie w jakość tej edukacji. Także to jest aktualne.
1: No tak, jeszcze wracając właśnie do testów czy innych rzeczy. Sprawa lektur też, jeśli trochę wiem, że odchodzimy od tematu, ale...
2: No cały czas poruszamy się tak, przy literaturze.
1: Literaturze, że na przykład w tej chwili już nie ma obowiązku przeczytania lektury, wystarczy przeczytać Bryk, czy jakieś tam inne krótkie opracowanie. Tak jak powiedział pan Jarema, testy. Ktoś kiedyś obliczył, że matematycznie, nawet jeśli ktoś nie ma pojęcia, to i tak zalicza na tą najniższą ocenę, czyli dopuszczającą, czyli 2, niższa już jest tylko 1. A są problemy właśnie z opisaniem, z formułowaniem zdań, ale to jest też przyczyna może inna. To właśnie też zanik czytelnictwa i też zanik pewnych relacji rówieśniczych. Przykład, weźmy nawet zwykłe gry. W tej chwili większość młodzieży niestety siedzi, jest uwiązana, to jest niewolnictwo już do komputera, a no chociaż podobno jest, odradza się gry planszowe. Piękna rzecz, jak spędzić wolny czas. Nieważne, czy to jest lato, jesień, zima, wiosna, przedwiośnie, szaruga, jesienna, ale można się spotkać i porozmawiać. Przecież zwykła, prosta rozgrywka, nieważne, czy jest to jakakolwiek gra, z jakiego kręgu kultury, czy są to szachy, warcaby, go, czy choćby nawet prosty Chińczyk, ale można porozmawiać na jakieś tematy.
2: Czyli apel nasz o odejście od schematów, jakie są nam teraz wtłaczane. Pan Jarema tutaj chciał coś dodać.
0: Tak, i teraz Louis w bardzo ciekawy sposób, podróżując wraz z czytelnikiem po trzech planetach, pokazuje nam po pierwsze na Ziemi przede wszystkim i wśród ziemskich postaci, jakie są konsekwencje odejścia nauki i edukacji od tego pewnego fundamentu, pewnych podstawowych zasad. Pokazuje też w formie kontrastu inne cywilizacje, które od tego nie odeszły. No i pokazuje, jakie mogą być konsekwencje, kiedy sytuacji, w której zaczynamy uprawiać naukę, która nie ma tak naprawdę żadnego sensownego ukierunkowania, poza rozwojem nauki samym w sobie. Podobnie jak życie, które nie ma żadnego kierunku poza życiem samym w sobie. Tam pojawia się taka dyskusja na temat cywilizacji. Tam jedna przedstawiciel ziemskiej cywilizacji, który jest tam czarnym charakterem, rozmawia z przedstawicielem cywilizacji pozaziemskiej i próbuje bronić swojego podejścia, które jest podejściem kolonizatorskim, które jest podejściem niszczącym inne cywilizacje. I mówi, że mówi ten człowiek z Ziemi, że mnie interesuje przetrwanie mojej cywilizacji. A na to dostaje taki argument z drugiej strony. No tak, ale w pewnym momencie skończą się wam zasoby na Ziemi. No to wtedy uciekniemy na inną planetę i ją skolonizujemy. A przedstawiciel tej pozaziemskiej cywilizacji mówi, ale przecież jeżeli będziecie tak przeskakiwać z planety na planetę, to żeby dostosować się do tamtych warunków, to za ileś pokoleń to, co tam będzie, to już w ogóle nie będzie przypominało tych ludzi, którzy teraz są, bo to już będzie kompletnie inna rasa. No oczywiście na to ziemianin nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć, więc się uparł, że jego interesuje człowiek i to, co zrodzi człowiek. Ale widać, jakie są ogromne ograniczenia tego, jeżeli poza tym czystym przetrwaniem nie mamy żadnych innych większych celów.
2: No to jest taka szpilka wbita trochę w ten ortodoksyjny humanizm, tak? Humanizm rozumiany trochę jako ubóstwienie człowieka i człowiek miarą wszechrzeczy. Ja pamiętam jeszcze ze szkoły średniej to hasło, które podnoszono jako coś wzniosłego, wspaniałego, tak? Zresztą w kontrze do średniowiecza. Nie wiem, czy państwo przy mikrofonach, czy panowie tu w studio też pamiętają to, że renesans i humanizm był zawsze wykładany jako ta światła epoka następująca po mrocznym średniowieczu. I hasło humanistyczne, humanistów renesansowych i wszystkich późniejszych, człowiek miarą wszechrzeczy. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, ale który człowiek? Czy ten, który na przykład wrzuca cyklon B do komory gazowej, czy ten, który napalmem polewa bezbronną wioskę z wysokości kilkuset metrów? Który człowiek?
0: No swoją drogą, ci, którzy tak krytykują średniowiecze, to powinni przeczytać książkę Louisa pod tytułem Odrzucony obraz.
2: Odrzucony obraz, właśnie. Miałem to na końcu języka, zupełnie inne dzieło. To jest tak naprawdę chyba popularyzacja, tak? Tego, w czym on siedział, czyli literatury średniowiecznej. I to nie jest książka naukowa, to jest książka popularyzatorska. Kolejnym plusem tej książki jest to, o czym pan Michał już mówił, czyli jest krótka, bo to jest książeczka w zasadzie. Rewelacja.
1: Dzieciom kupujmy Louisa,
2: tak? Chociaż ta książka nie jest dla dzieci. Odrzucony obraz nie jest książką dla dzieci, jest książką, która już wymaga trochę wiedzy i wymaga trochę dyscypliny przy czytaniu, ale rzeczywiście nasz fałszywy z kolei obraz mrocznego średniowiecza rozsypuje się momentalnie.
1: Tak, no przecież, ale, tak. Przepraszam, właśnie wracając do jeszcze książki, jeśli to jest dla nas, tak nazwiemy, ludzi dorosłych, to może w tym wiecznym pośpiechu znajdziemy może 2 czy 3 wieczory na przeczytanie tej książki. Nie, nie na przeczytaniu, na przestudiowanie.
2: Przestudiowanie, tak. To nie jest książka, którą się czyta tak lekko jak kryminał, jak Agatę Christie. Chociaż jej też do końca lekko się nie czyta. Natomiast tu trzeba czas poświęcić i uwagę na tę książkę, ale rzeczywiście w moim odczuciu właśnie ta lekkość pióra, lekkość Lewisa jako pisarza, nie naukowca, nie apologety, ale pisarza, chyba najwspanialej się w tym odrzuconym obrazie ukazała, gdzie on o tych sprawach pisze z taką właśnie lekkością, z taką swadą i niesamowitą erudycją.
1: Nie, Lewis w ogóle pisze dosyć lekko i to jest właśnie jego przewaga nad pozostałymi pisarzami, o których żeśmy mówili, czy nad Chestertonem, czy nad Tolkienem, że po prostu jego się czyta szybko, bo u wielu osób Chesterton na przykład męczy te jego wtrącenia, te dygresje.
2: O tak, tak.
1: Tak, to jest męczące.
2: Na jednej stronie 6 wątków albo 7 potrafi zawrzeć Chesterton.
0: Tak. No to były jeszcze czasy, kiedy w powieściach umieszczało się opisy przyrody, opisy przeżyć wewnętrznych i tak dalej.
2: To jeszcze małe to piwo, nic. Ale on zbacza z tego głównego wątku narracji. Co chwila w boczne, to nawet już nie są opisy przyrody, tylko właśnie te takie rozejścia. U Lewisa tego nie ma. Jego tok narracji w każdej książce, przynajmniej każdej, którą czytałem, jest o wiele bardziej zwarty i spójny.
1: Nie, i w ogóle, i potem jest właśnie to samo, co właśnie Tolkien. Też Tolkien jest rozbudowany, nie ma tych rozbudowanych powiązań rodowych, tam tworzenia się tych światów. Nie, u Lewisa jest króciutko, tak fajnie to podane jak dla dzieci. I to jest właśnie po raz kolejny, to jest przewaga Lewisa nad wspomnianymi już twórcami, których ja, broń Boże, do nich nic nie mam, ja ich bardzo cenię, szanuję. Nie,
2: no, kochamy Chestertona, kochamy Tolkiena, ale są to pisarze inni, inne pióra.
1: Ale nie da się ich przeczytać bez zapoznania tak naprawdę i zrozumieć, według mnie, bez wcześniejszego zapoznania się z Lewisem, który nam daje taką fajną bazę tego pogodnego jednak tej tradycji chrześcijańskiej.
2: Tutaj ja bym się tak nie do końca z tym zgadzał, że to jest jedyna możliwa droga. Być może opieram się na własnych doświadczeniach, bo ja do Lewisa trafiłem jako człowiek dorosły, już po zapoznaniu się i to bardzo gruntownym z twórczością Tolkiena, z życiem Tolkiena. I w ogóle uważam, że twórczość Lewisa, mimo przyporządkowania głównie przez tą Narnię, tak, że to jest taka lżejsza i dla dzieci w dużej mierze, także Narnia to wręcz dla dzieci, no nie do końca. Tam dorosły człowiek, jak uważnie czyta, znajdzie sporo elementów dla siebie. Podobnie zresztą pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Muminki, do których Tove Jansson, do których wróciłem po wielu latach, to jest absolutnie nie dla dzieci literatura. To jest literatura.
0: Zwłaszcza Tatuś, Muminka i Morze.
2: I Morze oraz Dolina Muminków w listopadzie, które są dość mrocznymi, egzystencjalnymi historiami wyłącznie dla dorosłych, które się absolutnie nie powinno dawać dzieciom. Ale zeszliśmy tutaj z głównego nurtu.
1: Ja bym na zakończenie Narni dał, że jest to książka dla dzieci w każdym wieku.
2: Otóż to, nie udało nam się tutaj poruszyć bardzo wielu wątków związanych z twórczością Lewisa, z jego życiem, z tą postacią.
1: Dziękuję za poświęcony czas.
2: Ja również się z Państwem żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
3: Historia Kościoła.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie, w tłumie gdzieś.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
4: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Dorastanie w domu z rodzicem chorym psychicznie, chodzi na przykład o depresję albo schizofrenię, negatywnie wpływa na samopoczucie w dorosłym życiu. Lęk, depresja, myśli samobójcze są częste u dzieci rodziców zmagających się z chorobami tej natury, tak wyczytałem. Dorastanie z rodzicem chorym psychicznie jest trudne, ale niekoniecznie musi być traumatyczne, tak też przeczytałem. Na czym polegają największe trudności i wyzwania z tym związane i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko traumy po dzieciństwie w takich trudnych okolicznościach. O tym dziś w roli ekspertki w studiu ze mną i z wami Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczyni w szkołach psychoterapii, Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Serdecznie Ciebie witam po latach w gościnnych progach drogowskazów, Marta.
5: Bardzo miło mi tutaj znowu być.
4: Marto, wyczytałem, że osoby, których bliscy, krewni cierpią na depresję, na schizofrenię czy chorobę na przykład afektywną dwubiegunową, są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych w swoim życiu, dalszym życiu. Dlaczego?
5: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy Michał czytałeś, jaki to jest procent? Bo to jest dosyć przerażające. Ja wręcz zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, czy mówić o tym wprost, bo to są tak duże liczby. I te liczby, tak dla na przykład osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjeś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. My już teraz wiemy współcześnie, że te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście też genetyczne, chociaż no nie jest to wiodący czynnik. Wiemy, że też społeczne, ekonomiczne. Bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zachoruje, czy nie. Łącznie z tym, jaka jest ta osoba, jakie jest to dziecko, jaki ma temperament,
4: jaką wrażliwość i tak dalej.
5: Dokładnie,
4: tak.
5: Jaką ma wrażliwość. Tak, i to wszystko jest przebadane i też no, wpływa na to, jaki jest ten stopień potem zachorowania.
4: Dzieci i młodzież, chciałbym, żebyśmy na moment się nad tą grupą wiekową teraz pochylili w naszej rozmowie. Dzieci i młodzież, Marto, doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu, chora mama, chory tata, czasami oboje rodziców, tak, dorastają w środowisku, tak to sobie wyobrażam, pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań bardzo często, zaburzonej komunikacji, albo w ogóle braku komunikacji, tak, jakie są tego skutki, zwłaszcza w ich dorosłym życiu, tych dzieci, tej młodzieży, jak to wpływa na ich życiowe wybory, na reakcje w określonych sytuacjach. Tutaj pewnie jest też bardzo szeroki temat.
5: Jest to bardzo szeroki temat, rzeczywiście, ale myślę sobie, że może, nie wiem co to na to, ale warto było zacząć od parentyfikacji, czyli od tego, że...
4: Zgadza się, tak, parentyfikacja
5: tak,
4: się kłania.
5: Tak, tak, czyli to nie jest ta jedyna rzecz, ale to jest bardzo ważne, tak, czyli że parentyfikacja to jest taki stan, w którym dochodzi do zamiany ról rodzica i dziecko i dziecko zaczyna się troszczyć emocjonalnie albo też jakoś fizycznie, robiąc różne rzeczy o rodzica. Same skutki parentyfikacji są bardzo jakby takie szerokie i w zależności od tego, w jakiej roli to dziecko będzie w tej rodzinie, to jest tego bardzo dużo, tak? Samo to jest jakby dużym tematem, ale też jakoś myślę sobie, że mogłabym opowiedzieć o tym, że tych obszarów tak naprawdę, w których to dziecko może funkcjonować gorzej, jest wiele. Na przykład są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji, czyli mają gorszy performance na przykład w szkole. To na przykład można sobie wyobrazić, tak? Takie, że takie dziecko no, nie ma dobrych warunków do tego, żeby odrabiać lekcje, żeby, no nie wiem, nie wysypia się.
4: Tak,
5: oczywiście,
4: dokładnie.
5: Oczywiście, dlatego że życie rodziny bardzo często kręci się wokół czegoś zupełnie innego. Innym obszarem jest na przykład funkcjonowanie poznawcze. Tak, to jest trudne, żeby o tym mówić, no ale jest też tak, że takie dziecko ma bardzo duże obciążenie na co dzień, więc jego funkcjonowanie poznawcze w szkole, nie, ale nie tylko, również będzie gorsze. Więc mówimy też o funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak, czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. Tak, więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj priorytetem. Nie ma na nie za wiele miejsca.
4: To jest dalszy plan, absolutnie. A Marto, a jak to może wpływać też na relacje, na związki intymne w przyszłości takiego dziecka też, które żyło pod jednym dachem z mamą z depresją, z ojcem ze schizofrenikiem na przykład, tak, i doświadczyło już parentyfikacji również.
5: No właśnie. Myślę sobie, że może warto było powiedzieć o takich dwóch wymiarach, które są jakoś przeciwne. Tak? Z jednej strony są badania jasno wskazują, że osoby, które rosną w takim domu, są takimi osobami, które wchodzą w relacje takie, w których opiekują się tą drugą stroną, opiekują się swoim partnerem. Tylko, że tu chodzi o coś więcej niż po prostu taką zdrową opiekę, taką, że nie wiem, zrobię komuś kawę rano, tak? Tylko chodzi o to raczej, że ci ludzie, te osoby odczuwają bardzo duży taki imperatyw wewnętrzny, żeby szukać, czy też żeby wchodzić w relacje z takimi osobami, którymi bardzo trzeba się opiekować. Tak, więc to jest ta jedna strona. A innym sposobem, to w zasadzie to jest taki sposób do radzenia sobie z nagromadzoną złością, której nie ma gdzie wyrazić, chciałabym, żebyśmy do tego potem wrócili, może być taka postawa roszczeniowa. Tak, czyli że należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
4: Wydaje mi się, Marto, że to już dobrze pokazuje, ilustruje to, jakie mogą być konsekwencje, prawda, takiego życia w dzieciństwie. A czy są jakieś choroby psychiczne, Marto, które dla funkcjonowania rodziny, w sensie ich też skutków, są zdecydowanie najbardziej destrukcyjne? Czy można je tutaj jakby kategoryzować pod tym kątem? Bo wyobrażam sobie tak, że inne konsekwencje dla rodziny będzie miała na przykład depresja mamy czy taty, a zupełnie inne schizofrenia.
5: Zgadza się i badania tutaj są jasne. Czyli tymi najtrudniejszymi chorobami, które w największym stopniu wpływają destrukcyjnie na życie dzieci i też całej rodziny oczywiście, to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i psychozy różnego rodzaju. Tak, są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli rośniesz w domu, w którym była któraś z tych chorób, masz no jakby wielokrotnie, tak, no ponad 50% szans na to, że będziesz też mieć jakiegoś rodzaju trudności psychiczne. Ale na przykład, jeżeli twój rodzic po prostu ma zaburzenia lękowe albo właśnie zaburzenia depresyjne, te szanse są wiele mniejsze i też jest

0: W jakim zakresie, takim może bezpiecznym, chociaż nawet trudno mi teraz go zdefiniować, co to jest w tym kontekście bezpieczny zakres. Mm-hmm. Czy w takim wypadku w ogóle da się taki wyznaczyć? Bardzo często pytają o to internautki oraz internauci. Ja teraz też pozwolę sobie ciebie się o to zapytać. Czy to jest w ogóle zadanie dla dzieci?
1: Oczywiście, że zadaniem dla dzieci nie jest opiekowanie się w takim pełnym zakresie. Tak. Ale myślę sobie, że nie możemy również tak jakby udawać, że jest możliwe, żeby tego nie było w takiej rodzinie, tak? To jest jasne, że jeżeli twoi rodzice, któryś z twoich rodziców choruje, to po prostu uruchamia się coś takiego w człowieku, tak, żeby jakoś zwrócić na to większą uwagę, żeby się zaopiekować. Natomiast to, czego nie chcemy, to nie chcemy, żeby to dziecko czuło się odpowiedzialne za rodzica. Mhm. Tak, to jest ta różnica tutaj. Tak. Nie chcemy, żeby ono zrobiło sobie misję ze swojego życia, opiekowanie się tym rodzicem. Mhm. Tego nie chcemy i to jest ta różnica.
0: Obciążające skutki choroby psychicznej w rodzinie dotyczą nie tylko dzieci, Marto, chorujących rodziców, ale także ich partnerek i partnerów. Na jakie skutki dla psychiki, dla emocji związane na przykład z depresją męża narażona jest jego małżonka, tak? Co mogą one powodować w jej życiu?
1: No, myślę sobie, że mamy tutaj tak naprawdę szereg trudności, w zależności od tego oczywiście, kim jest ta osoba, tak? W sensie nie ta chorująca, ale ta, której partner choruje, tak? Ale no przede wszystkim mam do czynienia tutaj z dużym obciążeniem psychicznym, ze zwiększonym poziomem lęku, stresu, takiego napięcia. Można sobie wyobrazić, że taka partnerka lub partner może się bać tak o swoją przyszłość, o wspólną przyszłość, o to, jak to będzie wyglądało, kiedy ten ktoś wyzdrowieje, czy wyzdrowieje.
0: Czy zrobi sobie krzywdę po drodze na przykład, tak?
1: No, też, dokładnie, tak? No bo rzeczywiście, dobrze, że o tym mówisz, tak? No bo depresja, w ogóle choroby psychiczne to są takiego typu choroby, w których rzeczywiście są większe skłonności samobójcze, więc myślę sobie, że po prostu w takiej sytuacji znacznie wzrasta poziom lęku na co dzień.
0: Może być też tak, że osoba chora psychicznie w rodzinie staje się niebezpieczna właśnie dla siebie i też dla domowników. Mm-hmm. Co wtedy? Przymusowe leczenie, z dala od najbliższych, agresja domownika chorego psychicznie może być nie tylko groźna fizycznie, ale też psychicznie dla jego najbliższego otoczenia. Czym skutkuje takie życie w ciągłym strachu, że na przykład ojciec za chwilę dostanie ataku furii z byle powodu? Mm-hmm. Bo na przykład jest schizofrenikiem, tak powiedzmy.
1: Wiesz, to musimy rozdzielić tutaj takie dwie fazy w życiu tych rodzin. Jedna faza jest taka, kiedy ten ktoś jest w fazie aktywnej choroby i to jest zupełnie inna kwestia. I mamy drugą fazę, w której ktoś jest w remisji. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zazwyczaj jest tak, ktoś jest w remisji, mam normalnego rodzica, mam dobre życie, rodzic może nawet nadrabia, zwraca na mnie większą uwagę, tak? I wtedy można troszeczkę, ten poziom napięcia opada na początku szczególnie, ale potem raczej rośnie jak taki balon, bo to napięcie i to oczekiwanie, że znowu to się stanie, jest coraz większe, tak? No i mamy fazę aktywną choroby, w której rzeczywiście, chyba wolno mi użyć takiego porównania, że to jest jak życie na wojnie. Mhm. Że naprawdę jest bardzo duże napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiadomo, co się stanie. I w którymś momencie w tych chorobach, o których rozmawiamy, no trzeba wezwać karetkę lub zatroszczyć się w taki sposób, żeby ta osoba po prostu dostała adekwatną pomoc.
0: A w jaki sposób, Marta, namówić bliską osobę, kogoś z rodziny do podjęcia leczenia, jeśli ta osoba jeszcze tego nie zrobiła, a ma ewidentne objawy kryzysu psychicznego? Bo często tak jest, że tak trochę ktoś czeka, taki przyczajony, coś się zaczyna złego dziać, rozumiesz, nie? Żeby to zrobić odpowiednio, delikatnie i na czas.
1: No tak, Michał, tylko że właśnie to jest ta rzecz, że ja mam takie poczucie, że te osoby być może są troszeczkę za bardzo obciążone tym, że one mają zareagować i że one mają kogoś namówić i że one mają we właściwy sposób zareagować i powiedzieć coś tak, żeby ktoś poszedł do psychiatry albo do lekarza, albo coś takiego się stało. To mnie osobiście troszkę denerwuje, dlatego że jedyne materiały, w zasadzie prawie jedyny materiał, jakie znalazłam, takie przygotowując się do tej audycji, właśnie konkretnie o dzieciach, które rosną w takich rodzinach, to były właśnie takie, jak te dzieci mogą bardziej pomagać rodzicom, albo jak mogą później jako dorosłe dzieci już opiekować się rodzicami.
0: Czyli dodatkowe wciskanie tych dzieci w tę rolę, w której być nie powinny.
1: No właśnie. Więc jakby ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Mhm. Tak, ale właśnie, to jest tak, że to, co zawsze działa, to mówienie o sobie i o swoich uczuciach, tak? I wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład moja bliska osoba miałaby, nie wiem, objawy epizodu depresyjnego, tak? To ja bym chciała powiedzieć jej na przykład w taki sposób. Kiedy patrzę na ciebie, to mam takie poczucie, że coś się z tobą dzieje niedobrego. Boję się tych różnych objawów, boję się na przykład z tego, że chodzisz ostatnio cały czas smutny, że, nie wiem, źle sypiasz. Chciałabym

0: żebyś się jakoś tym zajął, zaopiekował, żebyś coś z tym zrobił. Tak, i myślę sobie, że to jest wystarczające powiedzenie o sobie, co mi to robi, a niekoniecznie, no jeżeli on by powiedział, no dobrze, no to pójdę do psychiatry, ale czy pójdziesz ze mną, bo się boję, no to oczywiście bym poszła, tak, ale nie w taki sposób, że no tutaj zrobiłam research, to i to jest twoja opcja. Myślę sobie, że po prostu to, co jest trudne w tej sytuacji, to jakoś zrozumienie, że ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. I nawet jeśli mamy do czynienia z osobą, która choruje psychicznie, to również nadal tak jest. Nie możemy jej pozbawiać jakby odpowiedzialności za siebie. To też nie jest w porządku, tak? To nie jest w porządku wobec wszystkich.
1: No chyba, że ta osoba już traci kontakt z rzeczywistością,
0: wtedy
1: prawda?
0: Wzywamy karetkę.
1: Otóż to.
0: Jakby wtedy nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście, że wtedy wzywamy karetkę i jakby wtedy taka osoba zostanie zabrana i dostanie adekwatną pomoc. To jest jasne, tak? Że kiedy mamy osobę w psychozie, w manii, w taką, która ma zamiar się zabić, odebrać sobie życie, no to wtedy po prostu naszym zadaniem i obowiązkiem nawet w oczach prawa jest po prostu zadzwonić po pomoc.
1: W sieci czytam, że zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego, ale też można odnieść takie wrażenie, że ciągle mało się temu tematowi poświęca czasu w mediach na przykład, prawda? Dlatego też spotykamy się dzisiaj w studiu, trochę dorzucamy tutaj kamyczek do tego ogródka. Mam nadzieję, że wartościowy dla naszych słuchaczy. Ich obecność tych chorób psychicznych w rodzinie wpływa nie tylko na osobę chorującą, lecz także na wszystkich członków rodziny, którzy stają się uczestnikami, a często również ofiarami kryzysu psychicznego. Wspólne funkcjonowanie w takiej rodzinie wiąże się z licznymi trudnościami, o których dzisiaj mówimy, emocjonalnymi, społecznymi, wychowawczymi, które mogą prowadzić do też dalszej eskalacji problemów. O tym dziś w Drogowskazach. Ten temat dopiero zaczęliśmy, przed nami jeszcze dwie części. Na moje pytanie odpowiada Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam już za chwilę.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, miło mi przywitać się z wami ponownie. Choroby psychiczne, niezależnie od ich rodzaju, zaburzają codzienne życie rodzinne, komunikację oraz też taką stabilność emocjonalną domowników. Mhm. Osłabiają więzi i zaufanie, a także zaburzają role rodzinne, szczególnie w przypadkach, kiedy opiekunowi nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W efekcie dochodzi do tak zwanego kryzysu psychicznego rodziny, który nierzadko trwa latami i może wpływać na kolejne pokolenie nawet, utrwalając schemat nieadaptacyjne i emocjonalne obciążenia, tak czytam w fachowej literaturze. O tym dziś w drogowskazach. Sądzę, że ten temat jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, o którym na szczęście coraz więcej, coraz obszerniej mówi się bez cenzury. W studiu z wami jest i ze mną też Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam ciebie po raz drugi, Marto.
2: Witam.
1: Co mogą zrobić córka albo syn, matki lub ojca chorych psychicznie, żeby nieco złagodzić konsekwencje bliskich kontaktów z taką osobą, konieczności opieki nad nimi? Co można zrobić we własnym zakresie, żeby te obciążenie i też jego skutki związane z tą konkretną sytuacją były może trochę mniejsze?
2: Myślę sobie, że najbardziej podstawową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu o tym mówić i budować stabilne, bezpieczne relacje z osobami, które w jakimś stopniu mogą być wsparciem w tym.
1: Tak? A jakieś wytchnienie, żeby na przykład takie osoby mogły gdzieś, nie wiem, wyjechać na przykład na jakiś czas, żeby troszkę się zrestartować, powiedzmy, tak?
2: No, oczywiście w idealnych warunkach. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.
1: Tak. A w jaki sposób stawiać granice osobie chorej psychicznie z naszego najbliższego otoczenia, to może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
2: Tak.
1: To jest trudne.
2: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj takie dzieci czują wobec w ogóle takich rodziców, to jest utajona złość. Dlatego, że zobacz, Michał, w takiej rodzinie, w której ktoś choruje psychicznie, no jest bardzo dużo złości i trochę nie wiadomo, co z nią zrobić.
1: Tak.
2: No bo na kogo tutaj być złym? Na rodzica, który choruje? Przecież on jest po prostu chory. Na innego, drugiego rodzica, który się zajmuje? No jakby też nie za bardzo, tak? Więc mamy tutaj do czynienia ze złością, z poczuciem winy i też ze wstydem. To są takie uczucia, które znacząco utrudniają stawianie granic. Mhm. Tak? No bo w ogóle stawianie granic jest trudne, być asertywnym, powiedzenie nie rodzicowi, który coś prosi, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest proste. Mhm. A w takiej sytuacji jest to jeszcze trudniej.
1: Tym bardziej, że osoba też chora psychicznie może nie być świadoma tego, że przekracza permanentnie te granice, prawda?
2: Najbardziej. Mhm. Może być też może mieć poczucie na przykład, że jej się to należy.
1: Na przykład.
2: W takich sytuacjach po prostu jedyne, co pomaga, to wsparcie, stanowczość i ćwiczenie tego. Mhm. Nie ma innej drogi tak naprawdę do tego, żeby takie dziecko, które rośnie w takim domu, miało swoje dobre życie. Mhm. Jedyną opcją jest po prostu zadbanie o siebie, o swoje granice, o swoje życie i w ogóle jakby rozwijanie swojego życia i swojego obszaru życia. Mhm. Ale wiesz, to łatwo mówić, kiedy mówimy o kimś dorosłym, a dużo trudniej jest mówić, kiedy mówimy o nastolatkach albo dzieciach.
1: Mhm. A czy są jakieś mity, też stereotypy dotyczące skutków życia w bezpośredniej bliskości z osobą chorą psychicznie, z mamą, ojcem, bratem, córką, dziadkiem, babcią?
2: To, co jakby najczęściej moi pacjenci wnoszą, to jest to, że inni, że oni się boją, czy też wstydzą się tego, że inni sądzą, że no to jest trochę jak w locie nad kukułczym gniazdem. Tak, że wiesz, jakby te osoby chorujące psychicznie, to są takie osoby, które, nie wiem, siedzą w kącie, ślina im cieknie z buzi.
1: Bujają się.
2: Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście czasami też tak to wygląda, tak? No, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak w większości przypadków, no nie do końca tak współcześnie przynajmniej wygląda szpital psychiatryczny, tak? Więc no jest tego bardzo dużo. Myślę sobie, że w ogóle też jest coś takiego, zauważ, Michał, że choroba psychiczna to jest coś, czego raczej nie widać. Kiedy już mamy takie bardzo duże objawy, oczywiście widać, tak, ale jak nie widać problemu, to nie widać też krzywdy, tak, więc mamy do czynienia z takim problemem, który jest niewidoczny. Mhm. Czyli te dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, złość, wstyd i tak dalej, a z drugiej strony może być zupełnie nie widać, z jakiego powodu to się dzieje. trudna, poruszająca sytuacja i tak jak mówiłeś wcześniej, mamy do czynienia z tematem, który jest bardzo niszowy i w małym stopniu zaopiekowany.
1: To jest też taki trochę temat tabu, nie? Bo tutaj wstyd też chyba odgrywa taką główną rolę. Tak to sobie wyobrażam oczywiście jako niespecjalista, że w domu, w którym na przykład jest, nie wiem, ciężka depresja czy schizofrenia, tak, że te dzieci chodzą normalnie do szkoły, jakieś tam kontakty utrzymują, ale generalnie się o tym nie mówi, prawda? Ta sprawa jest zamiatana trochę pod dywan, że w domu jest taki problem, że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż, żeby pomóc dzieciom jakoś się odciążyć, odwentylować.
2: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, że ten rodzic na przykład w stanie choroby pojawi się na zebraniu.
1: Na przykład.
2: Albo na jakimś, wiesz, przedstawieniu. Albo w ogóle wyjdzie na dwór wtedy i jakby inni go zobaczą, tak?
1: I nie daj Boże, jeszcze, przepraszam, może niegrzecznie powiem, odwali jakiś numer.
2: Tak. No dobrze, że ty to mówisz, a nie. I wiesz, i to jest no takie życie na bombie, tak? Które jest pełne wstydu i takiego ukrywania tego, co tak naprawdę się dzieje.
1: A kiedy i dlaczego, Marto, należy absolutnie odejść od członka rodziny, który choruje psychicznie? Zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to dość trudne wtedy, kiedy to nasza mama albo ojciec chorują, prawda, psychicznie, ale tutaj jakby koncentrujmy się na związkach może bardziej takich intymnych, powiedzmy, że jest to małżeństwo, para, związek nieformalny i któreś na przykład, któraś ze stron choruje psychicznie. Kiedy absolutnie powinno się taką relację zakończyć?
2: Wtedy, kiedy dewastuje to twoje życie. Wtedy,
1: albo zagraża fizycznie na przykład.
2: Albo tak, wtedy, kiedy pojawiają ci się myśli samobójcze, albo myśli rezygnacyjne. To jest bardzo częste. Także przychodzi do mnie na przykład taka osoba, która mówi, no, że z jakiegoś powodu nie wie, dlaczego pojawiły się jej myśli rezygnacyjne. O tym, że jest jej tak strasznie ciężko, że już wolałaby nie żyć. Tak, czyli to nie są myśli wprost samobójcze, ale są to takie myśli o tym, że lepiej by było nie żyć. No i wtedy, kiedy badamy sobie, co tam się dzieje, to się okazuje, że właśnie albo jest rodzina obciążona chorobami psychicznymi, albo żyje w związku, w którym jakby jest bardzo dużo z jej strony opiekowania się partnerką lub partnerem. Tak więc jeżeli twoje życie, jeżeli życie takiej osoby jest zdewastowane, jeżeli masz coraz mniej siły i jakby czujesz, że jesteś na krawędzi, że jakby za chwilę naprawdę z tobą się może stać coś bardzo złego, no to wtedy, no, to jest trochę
1: czas najwyższy,
2: twoje być albo nie być.
1: Dokładnie tak. Choroba psychiczna jakiejś osoby w rodzinie, tak, to zwykle konieczność dostosowania życia rodzinnego do tej szczególnej okoliczności, tak naprawdę pod potrzeby tej konkretnej osoby chorującej, prawda, psychicznie. Na czym to dokładnie polega, takie dostosowanie życia rodzinnego do tych okoliczności, tak, w praktyce?
2: Zobacz.
1: Mogli to zobrazować.
2: Tak, no, myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili chodzenie na poluszkę wokół tej osoby, tak? Czyli oczywiście rodzina niesłusznie zazwyczaj w jakiś sposób nakłada sobie odpowiedzialność, że jak coś zrobię albo nie zrobię, to może ta osoba zachoruje lub nie. Tak? Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takimi typowymi sytuacjami, w których właśnie nie stawia się granic tym osobom, ulega się im w różnym stopniu, robi się różne, podejmuje się różne decyzje. Na przykład nie pojadę na wycieczkę szkolną, dlatego że no nie wiem, no, boję się zostawić swojego rodzica albo swojego partnera, bo boję się, że coś sobie zrobi, albo coś się stanie wtedy. Albo jeszcze nie jest gotowy na to, żebym nie wiem, ja sobie poszła na kurs ceramiki co środę po południu.
1: Internauci bardzo często pytają, czy choroby psychiczne niejako dziedziczy się po najbliższych. Co na ten temat mówi współczesna nauka. Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale to jest ciekawy temat, też ciekawy wątek.
2: Niestety tak. Im poważniejsza choroba, tak, czyli zaczynając od psychozy i wszystkich tych chorób, które zawierają to w sobie, idąc poprzez zaburzenia depresyjne, ciężkie depresje, zaburzenia lękowe, no jest po prostu tak, że to jest rzeczywiście taki czynnik, który powoduje, że masz większą szansę zachorować. Też są badania, które jasno pokazują, że najbardziej narażone są te osoby, które w pierwszych 2 latach życia na przykład przebywają z rodzicem chorym na przykład na schizofrenię, tak, to wtedy znacząco jeszcze bardziej wzrasta to ryzyko zachorowania.
1: A czy trudniej mają, Marto, ci, którzy nigdy nie poznali zdrowego oblicza mamy lub taty, czy ci, których rodzice zachorowali, kiedy oni mieli już kilka, nawet kilkanaście lat i pamiętają jeszcze rodziców zdrowych, tak, bez choroby psychicznej. Czy są tutaj jakieś różnice w konsekwencjach dla emocji, dla psychiki takich dzieci?
2: Bardzo to jest trudne pytanie. Myślę sobie, nie da się absolutnie jednoznacznie odpowiedzieć na to, tak?
1: Wiesz, o co mi chodzi.
2: Tak, dokładnie wiem, ale to jest trochę taki dylemat, jak czy gorsza jest przemoc fizyczna, czy psychiczna. nie? Że jakby nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Rozumiem.
2: Mhm. Myślę sobie, że po prostu jakby to... Pamiętaj, że rozmawiamy o chorobach psychicznych, czyli zazwyczaj mam do czynienia z takim stanem, w którym jednak ten rodzic zdrowy, czyli w stanie remisji się pojawia.
1: No tak, tak. On tak? wraca jakby, tak?
2: Tylko my nie wiemy kiedy, tak. nie dlaczego, ile to będzie trwało i czy przypadkiem w którymś momencie już nie wróci. Myślę sobie, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której może chciałabym powiedzieć. Nie wiem, co ty na to o tym, że te osoby bardzo często właśnie ze względu na to ryzyko przekazywania choroby nie decydują się na posiadanie dzieci. I na przykład, jeśli chodzi o moich pacjentów, a naprawdę zrobiłam solidny taki jakby przed naszym spotkaniem, sobie to przypomniałam wszystko, nie ma ani jednej osoby, która dorastała w takim domu i która by się zdecydowała na potomstwo. I to zazwyczaj robią to bardzo świadomie właśnie z tego powodu.
1: Czyli to takie odpowiedzialne, można byłoby powiedzieć tak naprawdę, w jakimś sensie takim społecznym powiedzmy, tak sobie trochę to wyobrażam.
2: No ale co, zobacz, to jakby to jest odpowiedzialne, ale jak bardzo to jest okropne.
1: Tak.
2: A z drugiej strony, jakby to myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały czas się boją, że one zachorują. Tak, no bo to one mają w sobie te geny, które mogą Jasne. Się uaktywnić, tak? Jak masz 40 lat, to nie oznacza, że to już koniec za tobą wszystko i że jakby ryzyko minęło, tylko po prostu to się może wydarzyć i myślą też o kolejnych pokoleniach. Jak bardzo jest złożone to cierpienie, zobacz.
1: Dzieci rodziców chorych psychicznie to de facto DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o czym kilka lat temu rozmawialiśmy już w drogowskazach. Odsyłamy do tego podcastu, jeśli ktoś chciałby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. W każdym razie one same mówią, o czym zresztą mi pisałaś niedawno, Marto, że czują się niewidzialne w takiej rodzinie. Jak to rozumiesz dokładnie?
2: Ojejku, aż mam ciarki, ponieważ to jest coś takiego, co dla mnie osobiście w tej sytuacji, o której rozmawiam, jest najbardziej poruszające. Tak, czyli no, widzialny jest rodzic, który choruje. Widzialna jest choroba psychiczna rodzica. I jakby w takiej rodzinie zazwyczaj po prostu nie ma miejsca na dzieci, na ich prawdziwe potrzeby, na ich życie, na ich zainteresowania. Tak, bo pojawiające się na chwilę zainteresowanie, takie momentalnie, kiedy na przykład momentami, kiedy rodzic jest zdrowy, albo kiedy wraca ze szpitala, tak, albo kiedy ma ten moment, kiedy się dobrze czuje, to nie jest wystarczające do tego, żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
1: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
2: No, takimi znikającymi.
1: Takie znikające.
2: To jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
1: Ja bym chciał jeszcze na koniec drugiej części naszej rozmowy wrócić do wstydu, a w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, bo dzieci rodziców chorych psychicznie bardzo często dorastają w atmosferze właśnie wstydu, ciągłego wstydu. Tak. On się może nasilać, jeszcze wzmagać. Tak. Co to powoduje długofalowo, takie życie we wstydzie? Potem jak to może rzutować na przykład na funkcjonowanie w życiu dorosłym, na wchodzenie w relacje na przykład jakieś i tak dalej, tak?
2: Wiesz co, te dorosłe osoby, które do mnie przychodzą na terapię, to na przykład one czasami bardzo długo nie mówią mi o tym, że ich rodzic był chory. Zobacz, mam do czynienia z osobami, które przychodzą po pomoc i mimo to tak potwornie się wstydzą, że czasami rok czasu,
1: świetny przykład,
2: bo jakiś dłuższy czas
1: tak.
2: zajmuje, żeby mi to powiedzieć, tak? Jakby profesjonaliście, dokładnie, który jest tak. dla nich. Więc no to jest trochę tak, jakbyś przez całe życie nosił plecak z ogromnym ciężarem, którego nie masz pojęcia, jak się pozbyć i co z nim zrobić, tak? W ogóle emocje to jest wstyd, to jest emocje, których nie wyrażamy, po prostu zostają w nas i korodują od środka.
1: Choroby psychiczne są dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które dotyka nie tylko jednostki, ale całe systemy rodzinne. Gdy na jakieś zaburzenie, na przykład depresję czy stany lękowe, cierpi jeden z domowników, zwłaszcza rodzic, wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie wszystkich innych członków rodziny, prowadząc nierzadko do kryzysu psychicznego, który może trwać miesiącami, latami. A szczególnie trudna sytuacja występuje w rodzinach, gdzie występują zaburzenia psychiczne rodziców, matki lub ojca, bo osoby to to odpowiadają przecież za emocjonalne, fizyczne, też społeczne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci i młodzież doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu dorastają w środowisku pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań oraz też zaburzonej komunikacji. Jakie są tego konsekwencje? Także w ich dorosłym życiu. O tym między innymi dziś w roli ekspertki. Dziś jest ze mną i z wami Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem certyfikowaną psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz ostatni w tej edycji. Kiedy rodzic jest przewlekle chory, kiedy choruje psychicznie, to rodzina tkwi w kryzysie, którego często nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko kręci się wokół chorego. Czy wziął leki, czy zrobił badania, jak się dzisiaj czuje, czy będzie obecny, dostępny, czy wywoła może kolejną awanturę. Dziecko, bez względu na wiek, jest niejako uczone, że musi chodzić na przykład na palcach, żeby nie denerwować mamy, kiedy jest przygnębiona albo milcząca, albo od małego słyszy, że w domu trzeba chować ostre przedmioty, tak żeby ojciec nie targnął się na swoje życie. Jest doskonale wyczulone na panujące w rodzinie nastroje, bezbłędnie, jak czytam, rozpoznaje najdrobniejszą zmianę humorów, jest takim barometrem trochę, takim detektorem, bo może rodzic znów wybuchnie agresją i trzeba będzie na przykład uciekać do sąsiadów albo chować się w łazience. Przez całą dobę niejako działa w fazie przetrwania. Jak to wpływa potem na jego późniejsze życie? O tym dziś w drogowskazach. W roli ekspertki Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Hejka.
1: Nierzadko dzieci rodziców chorych psychicznie niejako rezygnują całkowicie ze swojego osobistego szczęścia. Chyba tak jest trochę, prawda?
2: Tak.
1: Żeby dożywotnio, tak, nie? Opiekować tak. Się mamą lub tatą. No to już jest chyba, tak sobie to wyobrażam, tak? Że to już jest chyba najbardziej taka beznadziejna, przygnębiająca sytuacja w tym kontekście. Mm-hmm. Całkowite podporządkowanie chorobie najbliższej osoby. Czy miłość, opieka, oddanie w tym wypadku też powinny mieć swoje granice? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jesteś tak. Z tą matką, tak. Która tak. Ciężko choruje psychicznie do samego końca. Rezygnujesz ze swojego życia. Ograniczasz wszystkie swoje aktywności, już nie mówiąc o jakichś relacjach intymnych, do absolutnego minimum, żeby opiekować się mamą lub tatą, który po prostu jest w innym świecie.
2: No tak, ja nikomu nie życzę takiego losu, ale wiem, że no tak. Wiele osób tak żyje.
1: Tak.
2: Nie wiem, czy wiesz w ogóle, Michał, że są badania na to, że rodzice, ci chorzy, wybierają sobie, jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, to wybierają jedno z dzieci, takie, które jest predestynowane do opiekowania się nim. I to, jakie dziecko wybierają, to oczywiście, które jest bardziej wrażliwe i które lepiej odpowiada na jego potrzeby emocjonalne. Tak? I taka osoba jest właśnie parentyfikowana, czyli jakby jest, no można powiedzieć wrabiana, brzydkie słowo.
1: No to, ale tak, nie, no dobre słowo, ale no daje istotę rzeczy tak naprawdę.
2: Branie odpowiedzialności za dobrostan rodzica, tak. Co nie jest zadaniem dziecka.
1: Oczywiście.
2: W każdym razie nie powinno być.
1: Mhm. Czyli to nie jest na zasadzie, że na przykład, jeżeli para, w której na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna chorują psychicznie, ma na przykład, nie wiem, 5 dzieci i to nie jest na zasadzie losowania, tak, że...
2: Nie. To wiadomo, nie, że częściej kobiety, okay. Mhm. Częściej tak, najstarsze tak. Dzieci, ale właśnie też te, w szczególności są wybierane, które są bardzo wrażliwe.
1: Rozpoznanie zaburzeń psychicznych w kontekście rodzinnym wymaga kompleksowego, Marto, jak czytam w sieci, podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, to znaczy, że jakby praca z taką rodziną nie polega na tym, że wybiera się na przykład do terapii tylko tą osobę chorującą psychicznie, tylko to, co jest znacznie jakby korzystniejsze, to jest terapia systemowa, czyli terapia rodzinna i być może do tego również terapia indywidualna poszczególnych członków rodziny. Tak, no jakby absolutnie podstawową rzeczą jest to, że żeby taka rodzina mogła dobrze funkcjonować, to ta osoba, która choruje, potrzebuje być dobrze zdiagnozowana, potrzebuje być prowadzona przez lekarza, który jest kompetentny i zaangażowany. Tak, no i w najlepszym przypadku, w takim idealnym świecie, no fajnie by było, gdyby ta cała rodzina była objęta pomocą.
1: A na czym koncentruje się praca terapeutyczna rodzin, w których jedna z osób zmaga się z chorobą psychiczną? Kogo tutaj stawia w centrum pomocy?
2: No, na szczęście, Michał, nikogo nie stawia w centrum.
1: Okay.
2: Tak, to właśnie o to chodzi.
1: Sprowokowałem cię celowo.
2: Dlatego ta terapia jest taka ważna, żeby ona była systemowa, nie? Bo w terapii indywidualnej to właśnie w centrum jest ta osoba, która choruje psychicznie. A w terapii systemowej, czyli w terapii rodzin, cały system jest obejmowany przez terapeutów. Tak, czyli jeżeli taka rodzina trafi na terapię, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby różni jej członkowie zostali dostrzeżeni w swoim cierpieniu i adekwatnie zaopiekowani. Mhm. Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
1: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co, poczuciu winy, że ona nie może nic z tym zrobić, nie może tej matce pomóc, że jest beznadziejna, no bo w końcu ja nie daję rady, prawda, na tej zasadzie, tak, że nie mogę uleczyć mamy, taty, dziadka, babci, prawda?
2: Tak,
1: to też jest strasznie obciążające.
2: Tak, no i, ale zobacz.
1: Nie radzę sobie.
2: Dokładnie, można by wrócić do tego, że kiedy mamy do czynienia z rodzicem, który na przykład jest alkoholikiem, nadużywa alkoholu, tak, no to przynajmniej można obwinić alkohol za to całe zło, tak, no i wiemy, że jeżeli alkohol zniknie, przynajmniej taka jest fantazja, chociaż to nie jest prawda, no ale uprośćmy to, tak? Kiedy alkohol zniknie, no to wtedy może być wszystko dobrze. A tutaj, no wiemy, że choroba nie zniknie. Także jakby nie można mieć takiej nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Ja jednak myślę, wiesz, że tak z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że jednak to, z czym najczęściej te osoby się borykają, to jednak z stłumioną złością. Tak, czyli wstyd, no oczywiście tam jest, poczucie winy jak najbardziej tam jest, ale jednak ta stłumiona złość to jest coś takiego, co jest kierowane do środka, tak, dlatego, że nie ma na kogo to wyrazić, nie ma kogo obwinić za bardzo w tej sytuacji i przez wiele, wiele lat narasta. Jak,
1: no dobrze, ale jeżeli ten balon pęknie w końcu tej złości, co wtedy?
2: No, dobre pytanie właśnie, co wtedy? Zależy, w którym momencie i ile jest jej nagromadzone, tak, ale wyobrażam sobie, że no możemy jakby być wtedy świadkiem furii rzeczywiście, jakiegoś takiego, nie wiem, rozwalenia życia na przykład. Bo no, złość stłumiona to jest coś, co naprawdę niszczy.
1: Chory psychicznie rodzic, jak wyczytałem, Marto, zabiera dziecku prawie wszystko. Mało daje, dużo zabiera. Nie obwiniając nikogo oczywiście. Tak. Czyli zabiera wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Codzienną opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość budowania trwałej więzi. Chory psychicznie rodzic często jest nieobecny, o czym już mówiliśmy, fizycznie, bo na przykład tygodniami przebywa w szpitalu, tak też się dzieje. I emocjonalnie, bo z powodu choroby wycofuje się z kontaktu, z jakiejś aktywności, relacji itd. Kto lub co może takiemu dziecku przejść ten szalenie trudny proces, nawet bym go nazwał gehenną w niektórych momentach. I na czym takie wsparcie mogłoby się koncentrować?
2: To, co jest piękne w tej sytuacji, to jest to, że wystarczy jedna osoba, nie musi to być nawet z najbliższej rodziny, wystarczy jedna osoba, która dostrzeże ten trud i go doceni. Tak? I to jest w ogóle coś, co zmniejsza tą moc parentyfikacji i to jest też coś, co zmniejsza moc takiego zaburzenia i zaburzania się takiego dziecka. Po prostu jest tak, że każda pomoc, nawet jednorazowa, jest czymś, co jest na wagę złota w takiej sytuacji. Więc to może być od tego, że oczywiście można po prostu to zauważyć, jakoś zaopiekować, a można też zrobić kanapki takiemu dziecku, tak? Można jakoś zadbać o to, żeby na przykład miało kontakty społeczne, zaprosić do, nie wiem, na jakieś wyjście, na lody, tak? To wiesz, to jest...
1: Czyli to może być nauczyciel, to może być trener na jakimś treningu, oczywiście. Ktokolwiek tak naprawdę.
2: To może być każdy, tak, każdy. Może być każdy.
1: Kto natomiast zobaczy problem, tak?
2: No oczywiście najbardziej jakby pomocna byłaby osoba z rodziny najbliższej, która by po prostu dostrzegła to, co się dzieje i to cierpienie i jakoś je uważniła i zaopiekowała.
1: Bycie w związku z osobą borykającą się z zaburzeniami psychicznymi z pewnością no, nie należy do łatwych sytuacji. Czy miłość, Marto, czy życie intymne, bliskość w ogóle są możliwe w takich warunkach? Od czego to może zależeć?
2: Na szczęście są możliwe.
1: Są możliwe.
2: Oczywiście, że są możliwe. Wszystko zależy od głębokości choroby, od tego, czy ta osoba się leczy, czy bierze leki, jak dba o siebie, tak? Ale no, nie ma takiej jasnej odpowiedzi. No, to jeżeli ma, oczywiście mam do czynienia z kimś, kto, no nie wiem, ma 20 lat, z czego 15 spędził w szpitalu, no to rzeczywiście, no może tutaj... No to jest to mniej optymistyczne, tak? Natomiast po prostu, jeżeli mam do czynienia z dorosłą osobą, która choruje przewlekle psychicznie, na przykład na depresję albo zaburzenia lękowe, to trochę tak jest, że ta depresja, czy też te zaburzenia lękowe są tak jakby tą trzecią osobą w związku. No tak, no one po prostu będą, tak? Zostaną tutaj w tym związku, ale to nie oznacza, że one zawsze będą się panoszyły i zabierały miejsce na intymność, na bliskość, na miłość, na bycie ze sobą po prostu. To, co jest istotne, to jest to, żeby naprawdę być zaopiekowanym i żeby różni członkowie rodziny byli zaopiekowani, a nie tylko ci, którzy chorują psychicznie.
1: Szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach, przeczytałem, no, może tego nie wiedziałaś, zobaczymy. No. Takie opinie, że niektórzy uważają, że należy traktować chorego psychicznie w rodzinie zupełnie normalnie, jak byłby zdrowy, po prostu. Oczywiście nie należy patrzeć na niego wyłącznie z perspektywy jego zaburzeń i podkreślać jego inności, ale wypieranie problemu również chyba nie stanowi dobrego rozwiązania, prawda? Że udajemy, że w sumie jest wszystko w porządku, że ktoś zmagający się z ciężką depresją, czy schizofrenią, czy innymi podobnymi zaburzeniami, właściwie no jest, nic się złego nie dzieje, prawda? No to też jest droga donikąd, prawda?
2: No tak, no oczywiście, że tak jest, ale no właśnie, ale czego szukamy? Szukamy drogi pomiędzy chodzeniem na palcach i no takim tak, podporządkowywaniem całego życia. życia pod tą chorobę, ale też myślę sobie, że no, może być w tym coś dobrego, żeby no, traktować tą osobę po prostu jak innych ludzi. Ale w takim czymś, że mówimy o tym, że ona jest chora, nie udajemy, jasne, że tego nie
1: no
2: ma,
1: właśnie, tak,
2: ale
1: tak,
2: że prowadzimy normalne życie, mamy normalne plany, mamy plany wakacyjne, że spotykamy się, zapraszamy kogoś do domu. To jest coś, co często jakby nie ma miejsca. Także staramy się prowadzić jak najzwyklejsze po prostu życie,
1: tak,
2: zgodne z naszymi
1: potrzebami. Świetnie, że to powiedziałaś. To są często takie bardzo hermetyczne, jak puszka zamknięte domy,
2: no,
1: prawda? Kiedy ktoś choruje, to tam nikt z zewnątrz nie przychodzi tak naprawdę, żeby trochę odwentylować, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Nie wiem, opowiedzieć coś o świecie. Wiesz, co mi chodzi, prawda?
2: Tak.
1: Szczelnie zamknięte domy jak w kapsule i tam się wszyscy kiszą, tak? Wokół tej osoby, która też zmaga się z kryzysem psychicznym.
2: Wiesz, w takich rodzinach, w których mówi się otwarcie o chorowaniu, to jakby naprawdę jest pewna lekkość. Może tam być pewna lekkość, tak? Można nawet powiedzieć, że no, można nawet sobie żartować z tych chorób. Można sobie żartować z różnych objawów. Można, oczywiście prawdopodobnie mam do czynienia z czarnym humorem, tak? Ale jest to dosyć zdrowy sposób na radzenie sobie z tym, co się dzieje, tak? Więc jeżeli z jednej strony jest otwartość na rozmawianie o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony jest właśnie też taka uważność na to, żeby wszyscy członkowie mieli prawo do swojego życia i do podejmowania własnych decyzji, do bycia asertywnymi, do odmawiania opieki na przykład, albo zajmowania się, to jest coś, co ma szansę no po prostu dać tym rodzinom taką przestrzeń do bycia po stronie tych zdrowych.
1: A myślę, że dobrym pomysłem jest uprzedzanie na przykład gości nowo poznanych, na przykład, nie wiem, zapraszamy kogoś na herbatę, na obiad i tak dalej, do domu, w którym jest osoba w poważnym kryzysie psychicznym. Uprzedzamy, że słuchaj, moja mama choruje na to i tato, tata, bądź gotowy na niespecyficzne zachowania, powiedzmy, tak? Albo nie bój się, ale przygotuj się na to, prawda, że może się zachowywać inaczej niż myślisz. Uprzedzać?
2: Ja bym uprzedzała.
1: Tak.
2: Ja bym uprzedzała.
1: Ja też.
2: Właśnie, z czegoś takiego, żeby, wiesz, żeby zadbać też o siebie w tym, że, ale też o tą drugą stronę, tak? Żeby nie wydarzyło się nic jakiegoś takiego bardzo niespodziewanego. Tak sobie pomyślałam teraz, jak to powiedziałeś, że tak strasznie bym chciała, żeby rzeczywiście były zapraszane do domu osoby w takich rodzinach. Że jednak raczej spotykam się z tym, że kiedy jest remisja, to wtedy ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
1: Jasne,
2: a ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą. Tak, żeby ktoś zadbał o to, żeby to dziecko miało przestrzeń na to po prostu. No bo to by było po prostu no, lepsze.
1: Czy państwo, szeroko pojęte państwo, w ogóle pochyla się nad właśnie takimi dziećmi, taką młodzieżą, która jest w rodzinie, w której jest kryzys psychiczny, na przykład mamy, taty? Czy w ogóle cokolwiek jest jakaś taka pomoc im systemowa, może tak kwadratowo trochę to nazwę, czy nie za bardzo to działa jeszcze?
2: Ja powiem ci anegdotę z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w jednym z centrów zdrowia psychicznego, to była tam grupa wsparcia dla tak osób chorujących na Alzheimera, Parkinsona, na schizofrenię i ja już wtedy, wiele lat temu jakby zapytałam mojego kierownika, mówię o to, a czy są, ja wtedy prowadziłam grupy wsparcia terapeutyczne i to jest, jakby bardzo to lubiłam i pomyślałam, może dla nich, dla tych osób, w sensie dla tych dzieci, które są w tych rodzinach, to on powiedział, że to nie jest finansowane. Czyli wtedy mogę tylko wypowiadać się za to moje doświadczenie. Ja. Finansowane było nie przez nawet NFZ, tylko chyba wydaje mi się, że przez miasto. Finansowana była terapia dla chorujących, ale nie była refundowana, finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
1: Edukacja jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo ważna w kontekście życia pod jednym dachem z osobą chorą psychicznie, mamą, ojcem, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią. Jak i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy, żeby skutecznie i bezpiecznie wspierać siebie i najbliższą osobę, która choruje psychicznie w rodzinie, czy w ogóle... Bo mam wrażenie, że też mało takich materiałów jest na ten temat i dydaktycznych, takich nawet gdzieś w sieci poszukując, nie mówiąc już o też jakimś takim przekazie medialnym, który jest szczątkowy w tej materii. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby...
2: No tak, tak.
1: Gdzie szukać wiedzy sprawdzonej?
2: No więc ja, przygotowując się do naszego spotkania, poszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej, pomyślałam sobie, no jakby no chciałam zdobyć wiedzę u źródła, bo wcześniej w internecie jakoś nie bardzo szukałam i musiałam poprosić pana pracującego tam o pomoc, bo naprawdę po prostu jest tego tak mało. Jest tego tak mało, że nie wiadomo nawet skąd brać tą wiedzę. Przejrzałam absolutnie wszystkie książki, które są w temacie. jakby, które były tam dostępne. No i wiedza tam jest taka, bym powiedziała, na przykład no, trochę przeterminowana sprzed 20 lat. To nie jest wiedza aktualna na dzisiaj. Albo skoncentrowana właśnie wokół tego, jak, tak jakby, co zrobić dla tego rodzica. Więc...
1: Dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza w kontekście skali depresji chociażby. Przecież tyle Polek i tylu Polaków będących rodzicami jednocześnie zmaga się z depresją, prawda? Mają dzieci i tak dalej. I skoro skala tego problemu może być, nie wiem, niedoszacowana, może być sama w sobie duża, prawda? To dlaczego właśnie nie ma, jest tak mało wiedzy na ten temat, tak mało się o tym mówi?
2: Trudno powiedzieć. Jest dziesiątki poradników, jak tam żyć z osobą z ADHD, albo tak, na przykład tak. Z chorobami somatycznymi, to nie wiem, ze 20 książek, jak żyć z osobą z Alzheimerem, albo z innymi tego typu chorobami, a no po prostu...
1: Jak żyć z mamą chorą psychicznie? Mniej.
2: Jest mniej i myślę sobie, że jest to, jeżeli są jakieś elementy w jakichś książkach, to one się koncentrują właśnie wokół tego, jak jej pomagać. I ja wiem, że twoje pytanie tego dotyczyło, tak? Ale myślę sobie, że jakby najbardziej celowaną taką pomocą byłoby pójście do terapeuty albo do po prostu jakiegoś psychologa. Dowiedzenie się równocześnie, jak żyć tak, żeby no, wspierać, a nie może jakoś bardziej utrudniać tą sytuację zdrowienia tej osoby, która choruje psychicznie, ale z takim równoczesnym zwróceniem uwagi na siebie i na swoje potrzeby i na zadbanie o siebie, bo jeżeli to dziecko, czy też dorosły, który się opiekuje rodzicem albo partnerem, tak, sam zachoruje i będzie z nim źle, no to wtedy tym bardziej nikt się nie zaopiekuje tą chorującą osobą. Więc jakby dla mnie najważniejsze powinno być zaopiekowanie się sobą, zajęcie się sobą. Ja rozumiem, że to nie jest takie ładne, bo to od razu pacjentom się kojarzy z egoizmem, wiesz, z takim jakimś byciem kimś właśnie takim nieprzyjemnym, tak, no bo mamy etos jakby bycia pomocnym, tak, bycia takim dzielnym, więc może to nie brzmi jakoś tak ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest to naprawdę najzdrowsze, bardziej właściwa kolejność. Zaczynamy od siebie, a potem możemy zająć się innymi, jeżeli my mamy zgromadzone jakieś, no bo na przykład duże baterie.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja drogowskazów okaże się dla kogoś z was użyteczna, ważna, potrzebna. Na moje pytanie odpowiadała Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Bardzo sobie, Marto, dziękuję za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, który dziś poruszaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale myślę, że udało nam się zawrzeć w naszej rozmowie kilka takich pytań i takich odpowiedzi, które są w tym kontekście ważne.
2: Naprawdę bardzo miło mi tutaj było być z tobą i ze słuchaczami dzisiaj. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję jeszcze raz, Marto. Drogowskazów szukajcie wszędzie tam, gdzie są wartościowe, bezpieczne treści, tam, gdzie szukacie swoich ulubionych programów i podcastów. Jesteśmy między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. W wielu miejscach o naszych rozmowach regularnie piszemy też w naszych radiowych social mediach. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo za dziś. Dużo zdrowia i siły w tych niełatwych czasach wam życzę. Dzięki i do usłyszenia. Drogowskazów.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
3: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Są pierwsze wnioski z pilotażu Krajowej Sieci Kardiologicznej. Pacjenci z chorobami serca mają szybciej trafiać do odpowiednich lekarzy i badań bez konieczności samodzielnego szukania kolejnych specjalistów. Tak w zamyśle ministerstwa ma działać sieć. Rok po uruchomieniu pilotażu Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że system porządkuje ścieżkę leczenia i poprawia dostęp do opieki kardiologicznej. O szczegółach Mateusz Głębiewski.
4: Dotąd wielu pacjentów po diagnozie musiało samodzielnie szukać kolejnych badań, specjalistów czy miejsc leczenia. Krajowa Sieć Kardiologiczna ma to zmienić. System działa na trzech poziomach: od poradni i oddziałów internistycznych, przez specjalistyczne ośrodki kardiologiczne, aż po placówki wykonujące najbardziej skomplikowane zabiegi kardiochirurgiczne. Pacjent ma trafiać dokładnie tam, gdzie wymaga tego jego stan zdrowia, a po zakończeniu leczenia wracać pod opiekę placówek bliżej miejsca zamieszkania. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreślała, że ministerstwo chce zapobiegać jednej z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce.
5: Co roku nawet do 180 tysięcy zgonów.
4: Nawet 40% zgonów w kraju powodują problemy kardiologiczne.
3: Umorzenia ani znacznego zmniejszenia kary nie będzie. NFZ podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam miał dojść do zabiegu na krewnym senatora Tomasza Lenca. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
6: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości nałożonej kary umownej.
3: Kwota ta być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował zresztą dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć kierownictwo Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Chcą przywrócić Aleksandra Miszalskiego na stanowisko prezydenta Krakowa. Do sądu wpłynął protest referendalny. Jego autor, działacz Solidarności Edward Nowak, twierdzi, że podczas głosowania doszło do kilkukrotnego złamania ciszy wyborczej.
7: Bezpośrednie wezwania do udziału w referendum. To jest łamanie ciszy wyborczej. Wpisy przypominające o głosowaniu w godzinach otwarcia lokali. Publikacje oferujące transport do komisji. Posty z kartami do głosowania i zaznaczoną odpowiedzią tak. Materiały mobilizujące przeciwko prezydentowi, najczęściej mające charakter szkalujący, oszczerczy.
3: Na złożenie protestu nie zdecydowała się ani Koalicja Obywatelska, ani członkowie Komitetu Referendalnego. Jego pełnomocnik, mecenas Rafał Zątek, podkreśla, że oczekiwałby powtórzenia głosowania, ale po analizie szansa na to byłaby niewielka.
8: To, co bym chciał zrobić, no to by była kwestia rozmowy o tym, jak wpłynęło zamknięcie Alei Trzech Wieszczy i ruchu tramwajowego i autobusowego w Krakowie w związku z przemarszem kibiców na rynek. To nie jest przeciwko kibicom, by oni mieli to dawno zaplanowane, tylko sam sposób organizacji przez służby. Każdy by mi powiedział, wydaliśmy na darmo te więcej niż 3 miliony złotych.
3: A na rozstrzygnięcie protestu Edwarda Nowaka krakowski sąd ma 2 tygodnie. Lotnisko Olsztyn-Mazury w Szymanach obsłużyło milionowego pasażera od początku swojej działalności, czyli od stycznia 2016 roku. Marszałek regionu Marcin Kuchciński wskazał, że lotnisko stało się impulsem rozwojowym dla województwa warmińsko-mazurskiego. Remont drogi do Morskiego Oka prawie zakończony. Do końca długiego weekendu czerwcowego turyści, wozy konne i busy elektryczne będą mogły swobodnie poruszać się po szlaku. Dopiero od następnego tygodnia przyjdzie czas na krótkie dokończenie remontu na odcinku Łysa Polana - Wodogrzmoty Mickiewicza, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
9: Ostatnia warstwa jest już położona, więc w firmie zostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu. Po weekendzie czerwcowym firma dokończy.

0: istotne narzędzie do kreowania polityki edukacyjnej województwa.
1: Mówi Dawid Kalkowski, wicedyrektor edukacji Mazowsza. Labo 4.0 zostało dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.

0: zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
1: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
2: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa, blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: promocja. Joanna Ziętarska.
1: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
0: Łukasz Bąk.
2: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
0: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
4: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
5: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wracamy!
11: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
12: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
11: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Melina. Melina jest rok.
1: Maciej Siembieda.
2: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawienia drugiego policzka.
1: Telewizyjnym detektywem, tak?
2: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
1: Kolombo po polsku.
2: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wracamy!
7: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
8: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
7: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99, a teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 11,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Przepraszam, tak. Gdzie znajdę Gres?
10: W drugiej alejce po prawej.
11: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
10: A, to prawda.
11: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
10: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kaufland jest fresh. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Dokładnie pamiętamy ten moment, kiedy ten zespół wrócił po 7 latach z premierową nową płytą, która dosyć mocno nas zaskoczyła. Także z wokalistką, której co po niektórzy się nie spodziewali. I to nie byliśmy my, ponieważ pojawiły się pewne głosy. Ktoś, mówiąc wprost, puścił parę z ust, mówiąc o tym, że zespół Linkin Park szykuje się do zaprezentowania całemu światu wokalistki. Nie chcieliśmy w to wierzyć, aż w pewnym momencie to się po prostu wydarzyło. I teraz obserwujemy tak naprawdę nowy rozdział tego zespołu z wypiekami na twarzy, bo myślę, że to jest bardzo przyszłościowy i bardzo rokujący, nomen omen, tak naprawdę zwiastun na kolejne lata dla tego zespołu. Podobnie jak patrzę dzisiaj na zespół Evanescence, ponieważ pani Emily zaskoczyła nas przy okazji premiery i zbliżających się nowych singli, takich jak chociażby te dźwięki. To Who Will You Follow i nowe Evanescence. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze, piątkowe, przedpołudniowe jeszcze spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ostatnio usłyszałem zaskakujące określenie, którego kompletnie wcześniej nie znałem, czyli tatusiowy rok. Czyli rok, który gdzieś tam jest bliski chociażby twórczości pana Knopflera, ale także Rogera Watersa z Pink Floydów, Petera Gabriela, Phila Collinsa, Raya Wilsona, Genesis, Marillion, Yes i jeszcze wielu innych wspaniałości, które są trochę romantyczne, trochę melancholijne, te męskie głosy, te solówki, długie gitarowe solówki, bo o nich mowa, to podobno jest ten prognostyk i zwiastun tego, że to jest właśnie tatusiowy rok. Jako, że jestem ojcem, no to chyba pasuje, chociaż chyba chodziło o to, żeby lekko powiedzieć, że ktoś tutaj jest dziadersem, jeśli tak. I z tego wynika właśnie słuchanie chociażby takich pięknych dźwięków od Marka Knopflera, chociażby jeśli chodzi o So Far Away, no to jednak stawiam przynajmniej dzisiaj na ten tatusiowy rok.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
8: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
15: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
14: I to gdzie?
15: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
16: Reklama.
17: I'm John.
18: I'm Sean.
19: And I'm Dale from the band Seether.
20: I'm Chris.
21: And I'm Johnny and we're from Coldplay.
22: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrewskim, słuchacie Eski Rock.

to panowie, którzy już w wielkie tournée raczej nie ruszą, biorąc pod uwagę to, co mówi żona Briana Maya a propos jego stanu zdrowia. Ale są też tacy, którzy już powoli się szykują do wielkiego tournée. Jak powiedział ostatnio Eddie Vedder, czyli wokalista formacji Pearl Jam, powiedział, że kapela narzuciła sobie dyscyplinę grania regularnych prób, no i próbuje w studiu tworzyć także nowy materiał. Jak mówi, znajdujemy się teraz pomiędzy erami. Jesteśmy w laboratorium, w warsztacie. Jesteśmy podekscytowani na myśl o zmianie, choć, jak mówi, wolelibyśmy działać tak, jak działaliśmy wcześniej. To z ekscytacją myślimy o przyszłości. A on mówi tak naprawdę o tej przyszłości z uwagi na to, że ten zespół opuścił Matt Cameron gdzieś po jakichś prawie 30 latach, a to jest dosyć duża zmiana, jeśli chodzi o sekcję rytmiczną zespołu Pearl Jam. Wiemy, że pod koniec września poznamy nazwisko nowego bębniarza przy okazji pewnego festiwalu, no i uzbrajając się w cierpliwość, bo co możemy zrobić więcej, czekamy na tak naprawdę kolejne newsy od pana Eddiego Vedera. To Given to Fly i Pearl Jam w SC Rock.

0: Wielu do dzisiaj zastanawia się, czy te szumne zapowiedzi, które padły z ust Marka Tremontiego, czyli gitarzysty formacji Creed, te o tym, że mają rozpocząć się prace w tym roku nad nowym albumem formacji Creed i to albumem ze Scottem Stappem. Jak powiedział jeszcze jakiś czas temu Mark Tremonti, bardzo ciężko pracowałem, próbując zebrać nowe pomysły. Ja przypominam, że my od reaktywacji tego zespołu od 3 lat właściwie czekamy na cokolwiek, a nowy materiał tego zespołu pojawił się już w 2009 roku. Wypadałoby, żeby pojawiło się jednak coś nowego.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: I jak pani widzi?
9: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
7: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana dr Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
14: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Buł w dół w Mediamarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
17: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: Reklama.

0: To muzyczni milionerzy, którzy 2 tygodnie temu stali się obrzydliwie bogaci. To panowie, którzy 2 tygodnie temu wyprzedali swój muzyczny katalog, a to oznacza, że tak naprawdę ich muzyka już nie należy do nich. Tak naprawdę dzisiaj wielkie korporacje mogą żonglować prawami do ich muzyki, więc ona może się pojawiać już przy różnych okazjach, czy to w reklamach, czy w filmach, czy w serialach i wszędzie indziej, ale panowie za to przytulili 300 milionów dolarów, a to są potężne pieniądze. Przy okazji potężnych pieniędzy, to jak panowie z Foo Fighters wypełnią po brzegi Stadion Narodowy, no to też całkiem nieźle mogą zarobić już za kilka dni. Michał Prygopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego piątkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: panowie, którzy ostatnio zrobili mi świetny dzień. Polecam bardzo serdecznie to, co pokazali przy okazji drugiego filmu na swoim YouTube a propos tego, co działo się w Chorzowie. Najpierw dostaliśmy jeden numer, by dostać tak naprawdę dwa dni temu The Day That Never Comes. I pięknie to wszystko wygląda. Te światła, ten początek, ten siedzący na tym hokerze sam James Hetfield, później wstający, grający. No, ta moc cała, ci wszyscy ludzie skandujący, naprawdę było cudownie. Wcale się nie dziwię, że łezka w oku się może zakręcić, jak ktoś zobaczy to, co działo się wtedy w Chorzowie wśród tych 90 tysięcy polskich fanów. Wyjątkowe chwile, polecamy.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
7: Zaprawy?
6: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
7: No, dobrej jakości.
6: I jaka?
7: No, niedroga.
6: I dokąd po nią pojedziemy?
7: No, do Bricomana.
8: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze

0: Profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Lato, ogród, duże zmiany. W Brikomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
8: Reklama.
9: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
10: This is Jack White.
11: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

A skoro już zahaczamy dzisiaj o pewną paranoję, to bez wątpienia dla mnie największą muzyczną paranoją ostatnich lat jest i była śmierć Roberta Brylewskiego. 3 czerwca, drodzy Państwo, obchodziliśmy 8. rocznicę śmierci tego wyjątkowego muzyka, który zmarł w wieku 57 lat i mógł żyć, mógł nam dawać naprawdę wyjątkowe kompozycje. I do dzisiaj jestem zszokowany, jak do tego w ogóle mogło dojść. To Brygada Kryzysu.

0: Ile to już razy usłyszałem, że jak ktoś nie sięgnął po gitarę mając 7, 8, 9 lat, no to nigdy nie będzie znanym wirtuozem, nigdy nie osiągnie jakiegoś wielkiego pułapu, nigdy nie stworzy wielkich przebojów. Natomiast pan Tom Scholz z formacji Boston zawsze tej dziwnej mantrze przeczy, bo on jako pomysłowy inżynier tak naprawdę sięgnął dopiero po gitarę w wieku 21 lat. A mimo to tak naprawdę do dzisiaj cały świat pamięta, jeśli chodzi o historię rocka, tę wyjątkową kompozycję More Than a Feeling.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Kart Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
0: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny, wesołe miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa, blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
10: Reklama.

0: Skoro już jesteśmy przy tej długości dźwięku, to bez wątpienia długość kariery zespołu The Rolling Stones jest naprawdę niesamowita. I proszę się nie dziwić temu, że panowie na każdym kroku próbują się lekko jednak odmłodzić, co pokazali także przy okazji swojego najnowszego teledysku do kompozycji In The Stars. Dlatego polecam bardzo serdecznie, bo przy wykorzystaniu deepfake'ów panowie właściwie wyglądają jak wtedy w latach 70. Polecam bardzo serdecznie, tak jak całą płytę Foreign Tongues, która już 10 lipca będzie miała swoją premierę. To Nowi Stonesi w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Jestem zdania, że te historie, historie Scotta Stappa, lidera formacji Creed, formacji, po którą już dzisiaj sięgaliśmy, ktoś powinien tę historię w końcu opowiedzieć. To facet, który już jest po 50, który sprzedał miliony płyt na całym świecie. To facet, który przeżył wypadek i to dosłownie cudem, a do tego jeszcze groził zabiciem prezydenta. Nie pochwalamy żadnych z tych rzeczy, natomiast warto wspomnieć o tym, że to bardzo kolorowy kwiat na tej muzycznej, rockowej scenie.
1: Autopromocja. Melina. S Rock.
2: Maciej Siembieda.
3: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
4: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
3: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Wracamy!
14: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
15: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
14: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
16: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto.
18: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
17: To ja też chcę!
18: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
21: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
20: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Reklama.
22: Hi, I'm Todd from Kasabian.
23: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
24: Hi, this is Keith Richards.
25: This is Tom Ryan Slayer. And you're listening to Eska Rock. Let's go.

I przyznam Państwu, że oglądając te fragmenty tego pięknego jubileuszowego koncertu Agnieszki Chelińskiej, no byłem w głębokim szoku a propos tych gości, którzy pojawili się, a propos tych emocji, których nie brakowało w arenie łódzkiej, gdzie no bawiła się publiczność niesamowicie, gdzie sama Agnieszka była bardzo często wzruszona a propos wielkich gwiazd, sceny, które się pojawiały, jak chociażby, no nawet nie chcę wymieniać, warto naprawdę sprawdzić i posłuchać i zobaczyć reakcję samej Agnieszki, ale w pewnym momencie, bo przecież wielu z nas wie o tym, że jej brat to znany bębniarz mocno metalowy, który dosyć mocno ten metal jej za jej nastoletnich czasów próbował dosyć mocno topornie przekazać, natomiast jak on w pewnym momencie pojawił się na bębnach i zaczął grać, no to też było takie zaskakujące. A propos tych akcentów, których nie brakowało na tym pięknym jubileuszowym koncercie Agnieszki Chelińskiej. Tak sobie myślę, że wielu artystów może tylko pomarzyć o tym, żeby mieć taki wyjątkowy jubileusz. Panie i panowie, już teraz z nami nieco inny akcent, ale do świętowania, chociaż chyba nieudanego, jeszcze będziemy na pewno wracać w kontekście naszych północnych przyjaciół.

0: Mówiłem o tym nie do końca chyba udanym świętowaniu, ponieważ pamiętamy jak formacja The Rasmus, zespół, niektórzy by powiedzieli jednego hitu, czyli In The Shadows, no w pewnym momencie mieli wielką chrapkę na konkurs piosenki Eurowizji i nawet reprezentowali Finlandię na 66. konkursie, to było kilka ładnych lat temu i no i właśnie nic się nie wydarzyło. To jest chyba największy problem tego zespołu, że kiedyś się wydarzyło, a później jakoś nie może cały czas nic się więcej wydarzyć. Trzymamy bardzo mocno kciuki za tę fińską formację, by w końcu udało się znów jakkolwiek zabłysnąć.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Oto on, książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Reklama. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Dla wielu Polaków mojego pokolenia to reprezentanci pewnej marki kawy. Dla co po niektórych bardziej zorientowanych muzycznie to przedstawiciele drugiej fali muzyki ska z Wielkiej Brytanii. To jest mniej więcej ta sama fala co fala Two-Tone, czyli wtedy, kiedy no, wybrzmiewał zespół taki jak Selector, jak The Specials, jak Bad Manners, no i jeszcze wiele innych wspaniałości, które wtedy w latach 80. wypływały z tego no, dosyć mocnego podziemia do mainstreamu, bo to właśnie taki trochę był mainstream tam na wyspach w latach 80. Ale to jedno, bo my przyglądamy się także zespołom, które nie tylko kiedyś tworzyły historię, ale także dzisiaj nadal mają chrapkę na to, żeby nas zaskakiwać, jak chociażby formacja Nothing But Thieves, która wróciła z tymi nowymi dźwiękami i barze wróciła z nowymi dźwiękami, zapowiedziała także swoją wizytę w naszym kraju. Nie tylko do nowych dźwięków, ale także do tych koncertowych zapowiedzi. Wracamy także po 12 na antenie Niski Rok. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. To Nothing But Thieves w SC Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: i pomyśleć, że ten zespół swoją koncertową historię zaczynał od grania nie na perkusji, ale za pomocą pałeczek na kartonach. To Depeche Mode, to I Feel You w SC Rock.
1: Autopromocja. Joanna Zientarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Zientarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: W dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
17: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
18: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
19: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SK Rock.

A skoro już jesteśmy przy tych muzycznych huraganach, to warto wspomnieć w tym roku o orkiestrze męskiego grania. Orkiestrze, która dosyć mocno nas zaskoczyła, ponieważ byliśmy przyzwyczajeni do tego, że co roku dostajemy po prostu jeden hymn orkiestry męskiego grania, czyli przedstawienie pewnego utworu, który gdzieś towarzyszy tej orkiestrze, nowej orkiestrze danego roku. Ale w tym roku dostaliśmy aż dwie nowe kompozycje. I aż cisną się na usta pytania, czy to taka już teraz nowa tradycja, do której warto będzie się przyzwyczaić także przy okazji tego, co dziać się będzie z orkiestrą w przyszłym roku. Natomiast gdybyśmy tak w ogóle zerkali sobie na ten orkiestrowy kalendarz, to warto także sobie przypomnieć a propos tego, co działo się 10 lat temu, a propos tej watahy. To męskie granie orkiestra.

0: To, co wtedy pojawiło się na ekranie, było aż tak bardzo szokujące, ponieważ wcześniej no, takie teledyski, jak chociażby ten do kompozycji Money for Nothing, po prostu nie powstawały. To było dosyć duże zaskoczenie, natomiast kulisy powstawania tego teledysku no, powodują, że można złapać się za głowę i pomyśleć, jak to w ogóle możliwe. Ale nam już zaczyna powoli brakować czasu, dlatego, drodzy Państwo, kończąc tę krótką naszą muzyczną rozgaworę, zapraszam także jutro, po południową porą do Eskirok. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także właśnie jutro po 14. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
3: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
4: Każdą sobotę o 7:00
3: w ESCROK.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCROK.
3: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Sweet Child O' Mine to Guns N' Roses, nieprzypadkowo, bo to piękne dni dla wszystkich fanów tego zespołu. Wczoraj koncert w Gliwicach i jutro koncert w Gliwicach. Jeśli ktoś z Państwa się wybiera, życzę dobrej zabawy, ale zapewniam też dobrą zabawę przez najbliższe 4 godziny. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest SK Rock i to jest długo weekendowe, dobrze rokuje na naszej antenie i mam nadzieję, że miło razem spędzimy czas. Razem do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Guano Apes w Radiu SK Rock. Fire in your eyes. I ten ogień jest w twoich oczach, ale pewnie też na waszych działkach, czy na innym łonie natury. I jeśli ktoś z państwa teraz dymi, to proszę mi to wysłać na Messenger naszym radiowym. Jeśli macie tam jakąś kiełbachę, karkówę, czy coś innego dobrego, smacznego, to ja sobie przynajmniej poniucham przez internet. Social media SK Rock, gorąco zapraszam.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten pultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
16: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
15: To dobre cechy charakteru.
16: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
17: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Reklama.
10: This is Alice Cooper.
6: This is Marilyn Manson.
1: I am Roger Glover of Deep Purple. You're listening to SK Rock.

Rammstein w Radiu SK Rock. Zespół z Niemiec śpiewający o Ameryce i to są kierunki, które warto byłoby rozważyć. A byliśmy już na Wyspach, byliśmy we Francji, byliśmy w Grecji. W tym miesiącu będziemy w Czechach, w Pradze. Metronom Festival, gorąco Państwu polecamy tę imprezę. Na scenie m.in. Sting i Nick Cave, a w przyszłym miesiącu będziemy w Ostrawie na festiwalu Colors of Ostrava. I bilety na te wydarzenia do zabrania oczywiście na antenie Eski Rock. Bądźcie z nami.

0: Artur Rojek na antenie Eskirok. I mimo, że za chwilę lato, to Artur już zapowiedział trasę jesienną. W październiku i w listopadzie zobaczycie Artura w Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. No ale wcześniej pewnie, Artur, do zobaczenia także pod chmurką. I pod wieloma chmurkami będziemy się bawić razem z Państwem. Przypominamy, że wystartowało festiwalowe lato. Festiwalowe lato z Eską Rock gorąco polecamy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
16: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
15: To dobre cechy charakteru.
16: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
17: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Anybody Seen My Baby to The Rolling Stones. Piękny starość, a idzie nowe, premiera nowego albumu Stonesów w lipcu i będziemy to celebrować. A tymczasem celebrujemy długi weekend. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie. To jest SK Rock i to jest piątkowe Dobrze Rokuje. A z tego co wiem, to niektórzy z Państwa pracują, to żeby Wam się dobrze pracowało, to u nas będą dobrze rokować. I już teraz Muse na naszej antenie, a ja z Wami do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kasabian w Radiu SK Rock. Fire to piosenka, która zdobyła ogromną popularność wśród kibiców. W latach 2010-13 była oficjalnym hymnem angielskiej Premier League. A nie wiem, czy Państwo słyszeli hymn tegorocznego mundialu. Śpiewa go Shakira i ten utwór nosi tytuł Die, Die. Kompletnie się z tym nie identyfikujemy, tym bardziej, że prosiliśmy naszą kadrę, daj, daj nam trochę radości na mundialu i jak wiemy, nasza kadra tej radości nam nie da. 6 dni do rozpoczęcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2026.
1: Autopromocja. Melina.
2: S-Rock. Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają, bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: No, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy i tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: Co, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto.
10: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
10: 24, 39.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Ło, widzisz to, co ja?
18: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.
21: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
22: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Aerosmith w Radiu SK Rock. Ten utwór nazywa się Crying i ten tytuł niech będzie z dedykacją specjalną dla wszystkich, którzy nie mogą balować i odpoczywać długi weekend, bo muszą dzisiaj pracować. Wspieramy Was i zagramy dla Was coś jeszcze. Coś pięknego, coś takiego, co wprowadza spokój w tym znerwicowanym i szalonym świecie. Poczujcie ten spokój przez radio. Uwaga, uwaga!

0: Don't Stop Believing to Journey w Radiu SK Rock. Zespół Podróż dla wszystkich, którzy w podróży, a z tego co widzę, to zabrali nas Państwo w różne piękne miejsca. Zabraliście nas na długi weekend. Bardzo się cieszymy i polecamy się także na naszych social mediach, Instagram, Facebook. Można nas oznaczać. Gorąco zapraszam.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Wracamy!
8: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
20: Ekstra piątek i sobota. Kaufland Kart Ekstra.
21: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
23: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
24: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
25: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
26: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: obywatel GC. Tak, tak, to ja. To ja, Zygmunt, bardzo gorąco zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie. To jest SK Rock, to jest piątkowe Dobrze Rokuje. I już teraz kawałek, który dobrze rokuje. Nowy kawałek Paula McCartneya z nowej płyty Paula McCartneya. Warto się tym zainteresować. Warto zainteresować się całym nowym albumem Paula. A ja będę Wam przeszkadzał do 17. Dawid, Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Jimmy Eat World w Radiu SK Rock. Jimmy je świat, a niektórzy z Państwa pewnie konsumują coś zupełnie innego i już zaczęliście grillowanie i pan Piotr wysłał mi na Messengerze zdjęcie kiełbasy i to jest takie pęto, że ja się zastanawiam, czy to nie powinno być ocenzurowane. Mimo wszystko życzę smacznego.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
8: Wracamy!
9: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
10: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę.
9: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
17: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę. 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
20: Hi, this is John Entwistle.
21: And this is Pete Townsend.
20: Of The Who.
22: Hi, this is Carlos Santana.
23: Hey, my name is Skin.
24: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on SK Rock.

Joan Jett w Radiu SK Rock. Pani, która kocha rock'n'rolla, podobnie jak ja i podobnie jak państwo, i bardzo się cieszę, że jesteście po drugiej stronie i bardzo się cieszę, że po drugiej stronie są całe rodziny. I już teraz dla państwa zagra facet, który jest bardzo rodzinny. Jest z jedną kobietą od 1989 roku. Są razem od 37 lat. Jaka jest recepta na tak długi związek? No, niektórzy powiedzą, że wspólny kredyt, a inni, że po prostu miłość. I z miłością już teraz dla was, John Bon Jovi.

0: Is This Love to Whitesnake w Radiu SK Rock. Klasyka rocka, piękne dźwięki, które już za kilka chwil skończą 40 lat. Piękny jubileusz. A gdyby ktoś z Państwa w ten weekend świętował jakąś rocznicę, albo imieniny, albo urodziny, to składam najlepsze życzenia prosto z radia. SK Rock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.

0: Iggy Pop, gwiazda ubiegłorocznego festiwalu w Ostrawie. A w tym roku na Colors of Ostrava m.in. The Libertines, Skanganenzi, Moby i SK Rockstar, czyli wyłoniony przez państwa zespół Flying Bison. Oczywiście karnety na ten festiwal do zabrania w niedalekiej przyszłości w tym radiu. A to jest SK Rock. Dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie. To jest piątkowe Dobrze Rokuje i Liquido i Evanescence przed nami, a ja z państwem do 17. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek Dobrze Rokuje.

0: EMF w Radiu SK Rock. Unbelievable. I mam nadzieję, że u Państwa dzisiaj unbelievable. No na pewno tak jest w Trójmieście, bo tam trwa naprawdę dobra, mocna impreza. Trwa Mystic Festival, a jutro kolejny dobry dzień dla fanów zespołu Guns N' Roses. Jutro drugi koncert w Gliwicach, a w przyszłym tygodniu w naszym kraju między innymi Tom Morello i A Perfect Circle. Będziemy z pewnością o tych wydarzeniach informować, a cały koncertowy kalendarz znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zaglądajcie proszę na skrock.pl.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz Imi, a potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Gdzie w długi weekend jedna decyzja daje ponad 50 powodów do radości? W Julinek Park. Park wodny.

0: miasteczko, dmuchańce, park linowy, pokazy i animacje. A wszystko teraz jeszcze taniej. Przez cały długi weekend bilety rodzinne kupicie 25% taniej. Nie planuj kolejnego dnia przed ekranem. Zaplanuj dzień pełen wspólnych wspomnień. Julinek Park. Dobra zabawa blisko natury. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
1: Reklama.
2: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars.
3: I'm Slash.
4: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

gra dyskoteka, i gra gitara. A teraz to będzie taka gitara na naszej antenie. Taka gitara, która potrafi wzniecić niejeden ogień. I jeśli państwu teraz coś przygasa, to po tych dźwiękach z pewnością znów buchnie. Proszę głośniej.

0: One. Przepiękny hicior od zespołu U2, a nowe dźwięki z mini albumów znajdziecie na platformach streamingowych, a nowa płyta, cała płyta U2 podobno pod koniec roku. A tymczasem zbliża się koniec naszego dzisiejszego piątkowego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję za to wspólne spotkanie na antenie Eski Rock. Życzę Wam dobrego weekendu, dobrego świętowania. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Eski Rock.
2: Maciej Siembieda.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
2: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
2: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Buł w dół w Mediamarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Reklama.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Ty. Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
1: Czerwiec.
0: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronom w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
1: Lipiec.
0: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
1: Sierpień.
0: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
1: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
0: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz. Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Wracamy!
11: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
12: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
11: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eska Rock.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rok.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w ESC Rok.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rok.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
13: Wracamy!
14: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
15: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
14: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Melina. Melina.
1: S-Rock. Maciej Siembieda.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
1: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach. Melina.
0: Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny Luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Reklama.

0: Na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Grave Digger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
7: Wracamy!
8: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
10: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
11: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
12: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCRO.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00.
1: W ESCRO.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCRO.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. ESCRO Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Dorastanie w domu z rodzicem chorym psychicznie, chodzi na przykład o depresję albo schizofrenię, negatywnie wpływa na samopoczucie w dorosłym życiu. Lęk, depresja, myśli samobójcze są częste u dzieci rodziców zmagających się z chorobami tej natury, tak wyczytałem. Dorastanie z rodzicem chorym psychicznie jest trudne, ale niekoniecznie musi być traumatyczne, tak też przeczytałem. Na czym polegają największe trudności i wyzwania z tym związane i w jaki sposób zmniejszyć ryzyko traumy po dzieciństwie w takich trudnych okolicznościach. O tym dziś w roli ekspertki w studiu ze mną i z wami Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczyni w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Serdecznie ciebie witam po latach w gościnnych progach drogowskazów, Marta.
2: Bardzo miło mi tutaj znowu być.
1: Marto, wyczytałem, że osoby, których bliscy, krewni cierpią na depresję, na schizofrenię czy chorobę na przykład afektywną dwubiegunową, są statystycznie bardziej narażone na wystąpienie zaburzeń psychicznych w swoim życiu, dalszym życiu. Dlaczego?
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy Michał czytałeś, jaki to jest procent? Bo to jest dosyć przerażające. Ja wręcz zastanawiałam się przed naszym spotkaniem, czy mówić o tym wprost, bo to są tak duże liczby. I te liczby, tak dla na przykład osób, których rodzice chorują na schizofrenię, to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Nawet przeczytałam, że mogą dochodzić do 75%. Czyli jeżeli czyjeś dwoje rodziców chorują na schizofrenię, to taka osoba ma 75% szans na to, że sama zachoruje. My już teraz wiemy współcześnie, że te choroby mają podłoże wieloczynnikowe. Czyli z jednej strony oczywiście też genetyczne, chociaż no nie jest to wiodący czynnik. Wiemy, że też społeczne, ekonomiczne. Bardzo wiele czynników wpływa na to, czy ktoś zachoruje, czy nie. Łącznie z tym, jaka jest ta osoba, jakie jest to dziecko, jaki ma temperament,
1: jaką wrażliwość i tak dalej.
2: Dokładnie,
1: tak?
2: Jaką ma wrażliwość. Tak, i to wszystko jest przebadane i też no, wpływa na to, jaki jest ten stopień potem zachorowania.
1: Dzieci i młodzież, chciałbym, żebyśmy na moment się nad tą grupą wiekową teraz pochylili w naszej rozmowie. Dzieci i młodzież, Marto, doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu, chora mama, chory tata, czasami oboje rodziców, tak, dorastają w środowisku, tak to sobie wyobrażam, pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań, bardzo często zaburzonej komunikacji, albo w ogóle braku komunikacji, tak, jakie są tego skutki, zwłaszcza w ich dorosłym życiu, tych dzieci, tej młodzieży, jak to wpływa na ich życiowe wybory, na reakcje w określonych sytuacjach. Tutaj pewnie jest też bardzo szeroki temat.
2: Jest to bardzo szeroki temat, rzeczywiście, ale myślę sobie, że może, nie wiem co to na to, ale warto było zacząć od parentyfikacji, czyli od tego, że...
1: Zgadza się, tak, parentyfikacja
2: tak,
1: się kłania.
2: Tak, tak, czyli to nie jest ta jedyna rzecz, ale to jest bardzo ważne, tak, czyli że parentyfikacja to jest taki stan, w którym dochodzi do zamiany ról rodzica i dziecko i dziecko zaczyna się troszczyć emocjonalnie albo też jakoś fizycznie, robiąc różne rzeczy o rodzica. Same skutki parentyfikacji są bardzo jakby takie szerokie i w zależności od tego, w jakiej roli to dziecko będzie w tej rodzinie, to jest tego bardzo dużo, tak. Samo to jest jakby dużym tematem, ale też jakoś myślę sobie, że mogłabym opowiedzieć o tym, że tych obszarów tak naprawdę, w których to dziecko może funkcjonować gorzej, jest wiele. Na przykład są badania na to, że osoby, które dorastają w takich rodzinach, gdzie ktoś choruje psychicznie, o wiele mają trudniej w edukacji, czyli mają gorszy performance na przykład w szkole. To na przykład można sobie wyobrazić, tak? Takie, że takie dziecko no, nie ma dobrych warunków do tego, żeby odrabiać lekcje, żeby, no nie wiem, nie
1: takie
2: wysypia się.
1: Tak,
2: oczywiście,
1: dokładnie.
2: Oczywiście, dlatego że życie rodziny bardzo często kręci się wokół czegoś zupełnie innego. Innym obszarem jest na przykład funkcjonowanie poznawcze. Tak, to jest trudne, żeby o tym mówić, no ale jest też tak, że takie dziecko ma bardzo duże obciążenie na co dzień, więc jego funkcjonowanie poznawcze w szkole, ale nie tylko, również będzie gorsze. Więc mówimy też o funkcjonowaniu emocjonalnym oczywiście, tak, czyli są bardzo dalekie takie skutki emocjonalne tego, że dziecko jest najbardziej zaangażowane w to, co się dzieje w domu. Tak, więc jakby jego życie, jego potrzeby, jego różne relacje, no nie są tutaj priorytetem. Nie ma na nie za wiele miejsca.
1: To jest
2: tak
1: dalszy plan, absolutnie. A Marto, a jak to może wpływać też na relacje, na związki intymne w przyszłości takiego dziecka też, które żyło pod jednym dachem z mamą z depresją, z ojcem ze schizofrenikiem na przykład, takim doświadczyło już parentyfikacji również.
2: No właśnie. Myślę sobie, że może warto było powiedzieć o takim takich dwóch wymiarach, które są jakoś przeciwne. Tak? Z jednej strony są badania jasno wskazują, że osoby, które rosną w takim domu, są takimi osobami, które wchodzą w relacje takie, w których opiekują się tą drugą stroną, opiekują się swoim partnerem. Tylko, że tu chodzi o coś więcej niż po prostu taką zdrową opiekę, taką, że nie wiem, zrobię komuś kawę rano, tak? Tylko chodzi o to raczej, że ci ludzie, te osoby odczuwają bardzo duży taki imperatyw wewnętrzny, żeby szukać, czy też żeby wchodzić w relacje z takimi osobami, którymi bardzo trzeba się opiekować. Tak, więc to jest ta jedna strona. A innym sposobem, to w zasadzie to jest taki sposób doradzenia sobie z nagromadzoną złością, której nie ma gdzie wyrazić, chciałabym, żebyśmy do tego potem wrócili, może być taka postawa roszczeniowa. Tak, czyli że należy mi się to, żeby inni na mnie zwracali uwagę, że przecież ja mam takie deficyty, nikt na mnie wcześniej jakoś się mną nie opiekował, więc żądam tego, żeby inni to teraz robili. Na pewno można by jeszcze wiele różnych tutaj postaw pokazać, ale myślę, że te dwie są takie najbardziej...
1: Ale wydaje mi się, Marta, że to już dobrze pokazuje, ilustruje to, jakie mogą być konsekwencje, prawda, takiego życia w dzieciństwie. A czy są jakieś choroby psychiczne, Marto, które dla funkcjonowania rodziny, w sensie ich też skutków, są zdecydowanie najbardziej destrukcyjne? Czy można je tutaj jakby kategoryzować pod tym kątem? Bo wyobrażam sobie tak, że inne konsekwencje dla rodziny będzie miała na przykład depresja mamy czy tata, a zupełnie inne schizofrenia.
2: Zgadza się i badania tutaj są jasne. Czyli tymi najtrudniejszymi chorobami, które w największym stopniu wpływają destrukcyjnie na życie dzieci i też całej rodziny oczywiście, to są zaburzenia afektywne dwubiegunowe, schizofrenia i psychozy różnego rodzaju. Tak, są nawet takie badania, które pokazują, że jeżeli rośniesz w domu, w którym była któraś z tych chorób, masz no jakby wielokrotnie, tak, no ponad 50% szans na to, że będziesz też mieć jakiegoś rodzaju trudności psychiczne. Ale na przykład, jeżeli twój rodzic po prostu ma zaburzenia lękowe albo właśnie zaburzenia depresyjne, te szanse są wiele mniejsze i też jest, jakby badania pokazują, że wtedy po prostu masz większe szanse na te zaburzenia, na które chorował twój rodzic. Kiedy na przykład, jeżeli twoja mama choruje na schizofrenię, to jest duża szansa, że różnego typu trudności psychiczne, zaburzenia psychiczne lub choroby psychiczne no, dotkną cię w przyszłości.
1: W ogóle się też teraz zastanawiam trochę, korzystając z twojej obecności w studiu Drogowskazów, czy dzieci i młodzież, Marto, w ogóle powinny zajmować się najbliższym i czasem nie ma innego wyjścia, ze z tego zdaję sprawę po prostu, ale czy powinny zajmować się najbliższymi mamą, ojcem, dziadkiem, babcią, tak w kryzysie psychicznym, a jeśli tak, to w jakim zakresie takim może bezpiecznym, chociaż nawet trudno mi teraz go zdefiniować, co to jest w tym kontekście bezpieczny zakres. Czy w takim wypadku w ogóle da się taki wyznaczyć? Bardzo często pytają o to internautki oraz internauci. Ja teraz też pozwolę sobie ciebie się o to zapytać. Czy to jest w ogóle zadanie dla dzieci?
2: Oczywiście, że zadaniem dla dzieci nie jest opiekowanie się w takim pełnym zakresie. Tak? Ale myślę sobie, że nie możemy również tak jakby udawać, że jest możliwe, żeby tego nie było w takiej rodzinie. Tak? To jest jasne, że jeżeli twoi rodzice, któryś z twoich rodziców choruje, to po prostu uruchamia się coś takiego w człowieku, tak, żeby jakoś zwrócić na to większą uwagę, żeby się zaopiekować. Natomiast to, czego nie chcemy, to nie chcemy, żeby to dziecko czuło się odpowiedzialne za rodzica. Tak, to jest ta różnica tutaj. Tak. Nie chcemy, żeby ono zrobiło sobie misję ze swojego życia, opiekowanie się tym rodzicem. Tego nie chcemy i to jest ta różnica.
1: Obciążające skutki choroby psychicznej w rodzinie dotyczą nie tylko dzieci, Marto, chorujących rodziców, ale także ich partnerek i partnerów. Na jakie skutki dla psychiki, dla emocji związane na przykład z depresją męża narażona jest jego małżonka? Tak? Co mogą one powodować w jej życiu?
2: No, myślę sobie, że mamy tutaj tak naprawdę szereg trudności, w zależności od tego oczywiście, kim jest ta osoba, tak? W sensie nie ta chorująca, ale ta, której partner choruje, tak? Ale no przede wszystkim mamy do czynienia tutaj z dużym obciążeniem psychicznym, ze zwiększonym poziomem lęku, stresu, takiego napięcia. Można sobie wyobrazić, że taka partnerka lub partner może się bać tak o swoją przyszłość, o wspólną przyszłość, o to, jak to będzie wyglądało, kiedy ten ktoś wyzdrowieje, czy wyzdrowieje.
1: Czy zrobi sobie krzywdę po drodze na przykład, tak?
2: No, też, dokładnie, tak. Tak, no bo rzeczywiście, dobrze, że o tym mówisz, tak, no bo depresja, w ogóle choroby psychiczne to są takiego typu choroby, w których rzeczywiście są większe skłonności samobójcze, więc myślę sobie, że po prostu w takiej sytuacji znacznie wzrasta poziom lęku na co dzień.
1: Może być też tak, że osoba chora psychicznie w rodzinie staje się niebezpieczna właśnie dla siebie i też dla domowników. Mm-hmm. Co wtedy? Przymusowe leczenie, z dala od najbliższych, agresja domownika chorego psychicznie może być nie tylko groźna fizycznie, ale też psychicznie dla jej, jego najbliższego otoczenia. Czym skutkuje takie życie w ciągłym strachu, że na przykład ojciec za chwilę dostanie ataku furii z byle powodu? Mm-hmm. Bo na przykład jest schizofrenikiem, tak? Powiedzmy.
2: Wiesz, to musimy rozdzielić tutaj takie dwie fazy w życiu tych rodzin. Jedna faza jest taka, kiedy ten ktoś jest w fazie aktywnej choroby i to jest zupełnie inna kwestia. I mamy drugą fazę, w której ktoś jest w remisji. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy zazwyczaj jest tak, ktoś jest w remisji, mam normalnego rodzica, mam dobre życie, rodzic może nawet nadrabia, zwraca na mnie większą uwagę, tak? I wtedy można troszeczkę, ten poziom napięcia opada na początku szczególnie, ale potem raczej rośnie jak taki balon, bo to napięcie i to oczekiwanie, że znowu to się stanie, jest coraz, coraz większe, tak? No i mamy fazę aktywną choroby, w której rzeczywiście, chyba wolno mi użyć takiego porównania, że to jest jak życie na wojnie. Że naprawdę, naprawdę jest bardzo duże napięcie, brak poczucia bezpieczeństwa, nie wiadomo co się stanie. I w którymś momencie w tych chorobach, o których rozmawiamy, no trzeba wezwać karetkę lub zatroszczyć się w taki sposób, żeby ta osoba po prostu dostała adekwatną pomoc.
1: A w jaki sposób, Marto, namówić bliską osobę, kogoś z rodziny do podjęcia leczenia, jeśli ta osoba jeszcze tego nie zrobiła, a ma ewidentne objawy kryzysu psychicznego? Bo często tak jest, że tak trochę ktoś czeka, taki przyczajony, coś się zaczyna złego dziać, rozumiesz, nie? Żeby to zrobić odpowiednio, delikatnie i na czas.
2: No tak, Michał, tylko że właśnie to jest ta rzecz, że ja mam takie poczucie, że te osoby być może są troszeczkę za bardzo obciążone tym, że one mają zareagować i że one mają kogoś namówić i że one mają we właściwy sposób zareagować i powiedzieć coś tak, żeby ktoś poszedł do psychiatry albo do lekarza, albo coś takiego się stało. To mnie osobiście troszkę denerwuje, dlatego że jedyne materiały, w zasadzie prawie jedyny materiał, jakie znalazłam, takie przygotowując się do tej audycji właśnie o konkretnie o dzieciach, które rosną w takich rodzinach, to były właśnie takie, jak te dzieci mogą bardziej pomagać rodzicom albo jak mogą później jako dorosłe dzieci już opiekować się rodzicami.
1: Czyli dodatkowe wciskanie tych dzieci w tę rolę, w której być nie powinny.
2: No właśnie, właśnie. Więc jakby ja chcę odpowiedzieć na to pytanie. Tak, ale właśnie, to jest tak, że to, co zawsze działa, to mówienie o sobie i o swoich uczuciach, tak? I wyobrażam sobie, że jeżeli na przykład moja bliska osoba miałaby, nie wiem, objawy epizodu depresyjnego, tak? To ja bym chciała powiedzieć jej na przykład w taki sposób. Kiedy patrzę na ciebie, to mam takie poczucie, że coś się z tobą dzieje niedobrego. Boję się tych różnych objawów. Boję się na przykład tego, że chodzisz ostatnio cały czas smutny, że, nie wiem, źle sypiasz. Chciałabym, żebyś się jakoś tym zajął, zaopiekował, żebyś coś z tym zrobił. Tak, i myślę sobie, że to jest wystarczające powiedzenie o sobie, co mi to robi, a niekoniecznie, no jeżeli on by powiedział, no dobrze, no to pójdę do psychiatry, ale czy pójdziesz ze mną, bo się boję, no to oczywiście bym poszła, tak, ale nie w taki sposób, że no tutaj zrobiłam research, to i to jest twoja opcja. Myślę sobie, że po prostu to, co jest trudne w tej sytuacji, to jakoś zrozumienie, że ja jestem odpowiedzialna za siebie i swoje życie, a ta druga osoba jest odpowiedzialna za siebie i swoje życie. I nawet jeśli mamy do czynienia z osobą, która choruje psychicznie, to również nadal tak jest. Nie możemy jej pozbawiać jakby odpowiedzialności za siebie. To też nie jest w porządku, tak? To nie jest w porządku wobec wszystkich.
1: No chyba, że ta osoba już traci kontakt z rzeczywistością.
2: Wtedy
1: prawda?
2: Wzywamy karetkę.
1: Otóż to.
2: Jakby wtedy nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście, że wtedy wzywamy karetkę i jakby wtedy taka osoba zostanie zabrana i dostanie adekwatną pomoc. To jest jasne, tak? Że kiedy mamy osobę w psychozie, w manii, w taką, która ma zamiar się zabić, odebrać sobie życie, no to wtedy po prostu naszym zadaniem i obowiązkiem nawet w oczach prawa jest po prostu zadzwonić po pomoc.
1: W sieci czytam, że zaburzenia psychiczne w rodzinie to jedno z najpoważniejszych wyzwań współczesnej psychiatrii i zdrowia publicznego, ale też można odnieść takie wrażenie, że ciągle mało się temu tematowi poświęca czasu w mediach na przykład, prawda? Dlatego też spotykamy się dzisiaj w studiu, trochę dorzucamy tutaj kamyczek do tego ogródka. Mam nadzieję, że wartościowy dla naszych słuchaczy. Ich obecność tych chorób psychicznych w rodzinie wpływa nie tylko na osobę chorującą, lecz także na wszystkich członków rodziny, którzy stają się uczestnikami, a często również ofiarami kryzysu psychicznego. dlatego wspólne funkcjonowanie w takiej rodzinie wiąże się z licznymi trudnościami, o których dzisiaj mówimy, emocjonalnymi, społecznymi, wychowawczymi, które mogą prowadzić do też dalszej eskalacji problemów. O tym dziś w Drogowskazach. Ten temat dopiero zaczęliśmy, przed nami jeszcze dwie części. Na moje pytania odpowiada Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Elska Rock. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, miło mi przywitać się z wami ponownie. Choroby psychiczne, niezależnie od ich rodzaju, zaburzają codzienne życie rodzinne, komunikację oraz też taką stabilność emocjonalną domowników. Osłabiają więzi i zaufanie, a także zaburzają role rodzinne, szczególnie w przypadkach, kiedy opiekunowie nie są w stanie zapewnić odpowiedniego wsparcia. W efekcie dochodzi do tak zwanego kryzysu psychicznego rodziny, który nierzadko trwa latami, może wpływać na kolejne pokolenia nawet, utrwalając schematy nieadaptacyjne i emocjonalne obciążenia, tak czytam w fachowej literaturze. O tym dziś w Drogowskazach. Sądzę, że ten temat jest niezwykle ważny, zwłaszcza w kontekście zdrowia psychicznego, o którym na szczęście coraz więcej, coraz obszerniej mówi się bez cenzury. W studiu z wami jest i ze mną też Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii. Marta pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam ciebie po raz drugi, Marto.
2: No, witam.
1: Co mogą zrobić córka albo syn matki lub ojca chorych psychicznie, żeby nieco złagodzić konsekwencje bliskich kontaktów z taką osobą, konieczności opieki nad nimi? Co można zrobić we własnym zakresie, żeby te obciążenie i też jego skutki związane z tą konkretną sytuacją były może trochę mniejsze?
2: Myślę sobie, że najbardziej podstawową rzeczą, którą można zrobić, to po prostu o tym mówić i budować stabilne, bezpieczne relacje z osobami, które w jakimś stopniu mogą być wsparciem w tym.
1: Tak? A jakieś wytchnienie, żeby na przykład takie osoby mogły gdzieś, nie wiem, wyjechać na przykład na jakiś czas, żeby troszkę się zrestartować, powiedzmy, tak?
2: No oczywiście, w idealnych warunkach. Jeżeli jest taka możliwość, to myślę sobie, że to jest konieczne. Konieczne lub bardzo ważne byłoby też zadbanie o to, aby może wymieniać się, czy też żeby ten rodzic, którym ta osoba jakoś jest obciążona albo się opiekuje, żeby też miał kogoś innego, tak? Poza tym dzieckiem, które się opiekuje.
1: Tak. A w jaki sposób stawiać granice osobie chorej psychicznie z naszego najbliższego otoczenia? To może być niełatwe, nie? W stosunku do mamy czy taty, brata, siostry na przykład.
2: Tak.
1: To jest trudne.
2: Tak, dlatego że to, co zazwyczaj takie dzieci czują wobec w ogóle takich rodziców, to jest utajona złość. Dlatego, że zobacz, Michał, w takiej rodzinie, w której ktoś choruje psychicznie, no jest bardzo dużo złości i trochę nie wiadomo, co z nią zrobić.
1: Tak.
2: No bo na kogo tutaj być złym? Na rodzica, który choruje, przecież on jest po prostu chory. Na innego, drugiego rodzica, który się zajmuje, no jakby też nie za bardzo, tak? Więc mamy tutaj do czynienia ze złością, z poczuciem winy i też ze wstydem. To są takie uczucia, które znacząco utrudniają stawianie granic. Tak? No bo w ogóle stawianie granic jest trudne, bycie asertywnym, powiedzenie nie rodzicowi, który coś prosi, no powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest proste. A w takiej sytuacji jest to jeszcze trudniej.
1: Tym bardziej, że osoba też chora psychicznie może nie być świadoma tego, że przekracza permanentnie te granice, prawda?
2: Najbardziej. Może być też jakby, może mieć poczucie na przykład, że jej się to należy.
1: Na przykład.
2: W takich sytuacjach po prostu jedyne, co pomaga, to wsparcie, stanowczość i ćwiczenie tego. Nie ma innej drogi tak naprawdę do tego, żeby takie dziecko, które rośnie w takim domu, miało swoje dobre życie. Jedyną opcją jest po prostu zadbanie o siebie, o swoje granice, o swoje życie i w ogóle jakby rozwijanie swojego życia i swojego obszaru życia. A wiesz, to łatwo mówić, kiedy mówimy o kimś dorosłym, a dużo trudniej jest mówić, kiedy mówimy o nastolatkach albo dzieciach.
1: A czy są jakieś mity, też stereotypy dotyczące skutków życia w bezpośredniej bliskości z osobą chorą psychicznie, z mamą, ojcem, bratem, córką, dziadkiem, babcią?
2: To, co jakby najczęściej moi pacjenci wnoszą, to jest to, że inni, że oni się boją, czy też wstydzą się tego, że inni sądzą, że no to jest trochę jak w locie nad kukułczym gniazdem. Tak, że wiesz, jakby te osoby chorujące psychicznie, to są takie osoby, które, nie wiem, siedzą w kącie, ślina im cieknie z buzi.
1: Bujają się.
2: Nie mają kontaktu z rzeczywistością. Oczywiście czasami też tak to wygląda, tak? No, ale powiedzmy sobie szczerze, że jednak w większości przypadków, no nie do końca tak współcześnie przynajmniej wygląda szpital psychiatryczny, tak? Więc no jest tego bardzo dużo. Myślę sobie, że w ogóle też jest coś takiego, zauważ, Michał, że choroba psychiczna to jest coś, czego raczej nie widać. Kiedy już mamy takie bardzo duże objawy, oczywiście widać, tak? Ale jak nie widać problemu, to nie widać też krzywdy, tak? Więc mamy do czynienia z takim problemem, który jest niewidoczny. Czyli te dzieci przeżywają bardzo intensywne emocje, złość, wstyd i tak dalej, a z drugiej strony może być zupełnie nie widać, z jakiego powodu to się dzieje. trudna, poruszająca sytuacja i tak jak mówiłeś wcześniej, mamy do czynienia z tematem, który jest bardzo niszowy i w małym stopniu zaopiekowany.
1: To jest też taki trochę temat tabu, nie? Bo tutaj wstyd też chyba odgrywa taką główną rolę. Tak to sobie wyobrażam oczywiście jako niespecjalista, że w domu, w którym na przykład jest, nie wiem, ciężka depresja czy schizofrenia, tak, że te dzieci chodzą normalnie do szkoły, jakieś tam kontakty utrzymują, ale generalnie się o tym nie mówi, prawda? Ta sprawa jest zamiatana trochę pod dywan, że w domu jest taki problem, że tak ciężko dotrzeć, nie? Ten mur rozbić, żeby tam wejść i zobaczyć, co tam się dzieje. Chociaż, żeby pomóc dzieciom jakoś je odciążyć, odwentylować.
2: No tak, oczywiście. Na przykład te moi pacjenci, jakby to, co ich łączy, to taki ogromny lęk, że ten rodzic na przykład w stanie choroby pojawi się na zebraniu.
1: Na przykład.
2: Albo na jakimś, wiesz, przedstawieniu. Albo w ogóle wyjdzie na dwór wtedy i jakby inni go zobaczą, kiedy
1: nie wiem. I nie daj Boże, jeszcze, przepraszam, może niegrzecznie powiem, odwali jakiś numer.
2: Tak. No dobrze, że ty to mówisz, nie. I wiesz, i to jest takie życie na bombie, tak? Które jest pełne wstydu i takiego ukrywania tego, co tak naprawdę się dzieje.
1: A kiedy i dlaczego, Marto, należy absolutnie odejść od członka rodziny, który choruje psychicznie? Zdaję sobie sprawę, że pewnie jest to dość trudne wtedy, kiedy to nasza mama albo ojciec chorują, prawda, psychicznie, ale tutaj jakby koncentrujmy się na związkach może bardziej takich intymnych, powiedzmy, że jest to małżeństwo, para, związek nieformalny i któreś na przykład, któraś ze stron choruje psychicznie. Kiedy absolutnie powinno się taką relację zakończyć?
2: Wtedy, kiedy dewastuje to twoje życie. Wtedy,
1: albo zagraża fizycznie na przykład.
2: Albo wtedy, kiedy pojawiają ci się myśli samobójcze, albo myśli rezygnacyjne. To jest bardzo częste. Także przychodzi do mnie na przykład taka osoba, która mówi, że z jakiegoś powodu nie wie, dlaczego pojawiły się jej myśli rezygnacyjne. O tym, że jest jej tak strasznie ciężko, że już wolałaby nie żyć. Tak, czyli to nie są myśli wprost samobójcze, ale są to takie myśli o tym, że lepiej by było nie żyć. No i wtedy, kiedy badamy sobie, co tam się dzieje, to się okazuje, że właśnie albo jest rodzina obciążona chorobami psychicznymi, albo żyje w związku, w którym jakby jest bardzo dużo z jej strony opiekowania się partnerką lub partnerem. Mhm. Tak więc

0: dostosowanie życia rodzinnego do tych okoliczności, tak, no, w praktyce mogli to zobrazować.
1: Tak, no myślę sobie, że to trochę tak, jakbyśmy sobie wyobrazili chodzenie na paluszkę wokół tej osoby, tak? Czyli oczywiście rodzina niesłusznie zazwyczaj w jakiś sposób nakłada sobie odpowiedzialność, że jak coś zrobię albo nie zrobię, to może ta osoba zachoruje lub nie, tak? Więc mamy do czynienia prawdopodobnie z takimi typowymi sytuacjami, w których właśnie nie stawia się granic tym osobom, ulega się im w różnym stopniu, robi się różne, podejmuje się różne decyzje. Na przykład nie pojadę na wycieczkę szkolną, dlatego że, no nie wiem, boję się zostawić swojego rodzica albo swojego partnera, bo boję się, że coś sobie zrobi, albo coś się stanie wtedy. Albo jeszcze nie jest gotowy na to, żebym, nie wiem, ja sobie poszła na kurs ceramiki co środę po południu.
0: Internauci bardzo często pytają, czy choroby psychiczne niejako dziedziczy się po najbliższych. Co na ten temat mówi współczesna nauka? Trochę już o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, ale to jest ciekawy temat, też ciekawy wątek.
1: Niestety tak. Im poważniejsza choroba, tak, czyli zaczynając od psychozy i wszystkich tych chorób, które zawierają to w sobie, idąc poprzez zaburzenia depresyjne, ciężkie depresje, zaburzenia lękowe, no jest po prostu tak, że to jest rzeczywiście taki czynnik, który powoduje, że masz większą szansę zachorować. Też są badania, które jasno pokazują, że najbardziej narażone są te osoby, których w pierwszych 2 latach życia na przykład przebywają z rodzicem chorym na przykład na schizofrenię, tak, to wtedy znacząco jeszcze bardziej wzrasta to ryzyko zachorowania.
0: A czy trudniej mają, Marto, ci, którzy nigdy nie poznali zdrowego oblicza mamy lub taty, czy ci, których rodzice zachorowali, kiedy oni mieli już kilka, nawet kilkanaście lat i pamiętają jeszcze rodziców zdrowych, tak, bez choroby psychicznej, czy są tutaj jakieś różnice w konsekwencjach dla emocji, dla psychiki takich dzieci?
1: Bardzo to jest trudne pytanie. Myślę sobie, nie da się absolutnie jednoznacznie odpowiedzieć na to, tak?
0: Ale wiesz, o co mi chodzi.
1: Tak, wiem, ale to jest trochę taki dylemat, jak czy gorsza jest przemoc fizyczna, czy psychiczna. Nie, że jakby nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
0: Rozumiem.
1: Myślę sobie, że po prostu pamiętaj, że rozmawiamy o chorobach psychicznych, czyli zazwyczaj mam do czynienia z takim stanem, w którym jednak ten rodzic zdrowy, czyli w stanie remisji, się pojawia.
0: No tak, tak. On wraca jakby, tak?
1: Tylko my nie wiemy kiedy, nie dlaczego, ile to będzie trwało i czy przypadkiem w którymś momencie już nie wróci. Myślę sobie, że jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której może chciałabym powiedzieć. Nie wiem, co ty na to o tym, że te osoby bardzo często, właśnie ze względu na to ryzyko przekazywania choroby, nie decydują się na posiadanie dzieci. I na przykład, jeśli chodzi o moich pacjentów, a naprawdę zrobiłam solidny taki, jakby przed naszym spotkaniem sobie to przypomniałam wszystko, nie ma ani jednej osoby, która dorastała w takim domu i która by się zdecydowała na potomstwo. I to zazwyczaj robią to bardzo świadomie właśnie z tego powodu.
0: Czyli to takie odpowiedzialne, można byłoby powiedzieć tak naprawdę, w jakimś sensie takim społecznym, powiedzmy, tak sobie trochę to wyobrażam.
1: No ale co, zobacz, to jest odpowiedzialne, ale jak bardzo to jest okropne.
0: Tak.
1: A z drugiej strony, jakby to myślimy o kimś tam, ale z drugiej strony mamy jeszcze ten element tego, że tak naprawdę to te osoby cały czas się boją, że one zachorują. Tak, no bo to one mają w sobie te geny, które mogą się uaktywnić, tak? Jak masz 40 lat, to nie oznacza, że to już koniec za tobą wszystko i że jakby ryzyko minęło, tylko po prostu to się może wydarzyć i myślą też o kolejnych pokoleniach. No jak bardzo jest złożone to cierpienie, zobacz.
0: Dzieci rodziców chorych psychicznie to de facto DDD, czyli dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, o czym kilka lat temu rozmawialiśmy już w drogowskazach. Odsyłamy do tego podcastu, jeśli ktoś chciałby rozszerzyć sobie wiedzę na ten temat. W każdym razie one same mówią, o czym zresztą mi pisałaś niedawno, Marto, że czują się niewidzialne w takiej rodzinie. Jak to rozumiesz dokładnie?
1: Ojejku, aż mam ciarki, ponieważ to jest coś takiego, co dla mnie osobiście w tej sytuacji, o której rozmawiam, jest najbardziej poruszające. Tak, czyli no, widzialny jest rodzic, który choruje. Widzialna jest choroba psychiczna rodzica. I jakby w takiej rodzinie zazwyczaj po prostu nie ma miejsca na dzieci, na ich prawdziwe potrzeby, na ich życie, na ich zainteresowania. Tak, bo pojawiające się na chwilę zainteresowanie, takie momentalnie, kiedy na przykład momentami, kiedy rodzic jest zdrowy, albo kiedy wraca ze szpitala, tak, albo kiedy ma ten moment, kiedy się dobrze czuje, to nie jest wystarczające do tego, żeby takie dziecko czuło się bezpiecznie. Po prostu. Więc te dzieci można nazwać niewidzialnymi.
0: Przezroczyste, niewidzialne, tak.
1: No, takimi znikającymi.
0: Takie znikające.
1: I to jest odbicie tego, że ten rodzic znika. Że ten rodzic pojawia się i znika. I tak samo jak on pojawia się i znika, i tak samo to dziecko w tej rodzinie czuje się niewidziane.
0: Ja bym chciał jeszcze na koniec drugiej części naszej rozmowy wrócić do wstydu, a w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy, bo dzieci rodziców chorych psychicznie bardzo często dorastają.

0: w atmosferze właśnie wstydu, ciągłego wstydu. Tak. On się może nasilać, jeszcze wzmagać. Tak. Co to powoduje długofalowo, takie życie we wstydzie? Potem jak to może rzutować na przykład na funkcjonowanie w życiu dorosłym, na, wiesz, na wchodzenie w relacje na przykład jakieś i tak dalej, tak?
1: Wiesz co, te dorosłe osoby, które do mnie przychodzą na terapię, to na przykład one czasami bardzo długo nie mówią mi o tym, że ktoś, że ich rodzic był chory. Zobacz, mam do czynienia z osobami, które przychodzą po pomoc i mimo to tak potwornie się wstydzą, że czasami rok czasu,
0: świetny przykład,
1: bo jakiś dłuższy czas tak. zajmuje, żeby mi to powiedzieć, tak? Jakby profesjonaliście, dokładnie, który jest tak. dla nich. Więc no to jest trochę tak, jakbyś przez całe życie nosił plecak z ogromnym ciężarem, którego nie masz pojęcia, jak się pozbyć i co z nim zrobić, tak? W ogóle emocje to jest wstyd, to jest emocje, których nie wyrażamy, po prostu zostają w nas i korodują od środka.
0: Choroby psychiczne są dziś powszechnym zjawiskiem społecznym, które dotyka nie tylko jednostki, ale całe systemy rodzinne. Gdy na jakieś zaburzenie, na przykład depresję czy stany lękowe, cierpi jeden z domowników, zwłaszcza rodzic, wpływa to bezpośrednio na funkcjonowanie wszystkich innych członków rodziny, prowadząc nierzadko do kryzysu psychicznego, który może trwać miesiącami, latami. A szczególnie trudna sytuacja występuje w rodzinach, gdzie występują zaburzenia psychiczne rodziców, matki lub ojca, bo osoby to to odpowiadają przecież za emocjonalne, fizyczne, też społeczne bezpieczeństwo dzieci. Dzieci i młodzież doświadczające chorób psychicznych w najbliższym otoczeniu dorastają w środowisku pełnym napięć, nieprzewidywalnych zachowań oraz też zaburzonej komunikacji. Jakie są tego konsekwencje? Także w ich dorosłym życiu. O tym między innymi dziś w roli ekspertki. Dziś jest ze mną i z wami Marta Wielogórska. Marta jest psychologiem certyfikowaną psychoterapeutką w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz ostatni w tej edycji. Kiedy rodzic jest przewlekle chory, kiedy choruje psychicznie, to rodzina tkwi w kryzysie, którego często nawet nie widać na pierwszy rzut oka. Wszystko kręci się wokół chorego. Czy wziął leki, czy zrobił badania, jak się dzisiaj czuje, czy będzie obecny, dostępny, czy wywoła może kolejną awanturę. Dziecko, bez względu na wiek, jest niejako uczone, że musi chodzić na przykład na palcach, żeby nie denerwować mamy, kiedy jest przygnębiona albo milcząca, albo od małego słyszy, że w domu trzeba chować ostre przedmioty, tak żeby ojciec nie targnął się na swoje życie. Jest doskonale wyczulone na panujące w rodzinie nastroje, bezbłędnie, jak czytam, rozpoznaje najdrobniejszą zmianę humorów, jest takim barometrem trochę, takim detektorem, bo może rodzic znów wybuchnie agresją i trzeba będzie na przykład uciekać do sąsiadów albo chować się w łazience. Przez całą dobę niejako działa w fazie przetrwania. Jak to wpływa potem na jego późniejsze życie? O tym dziś w drogowskazach. W roli ekspertki Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii i pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Hejka.
1: Nierzadko dzieci rodziców chorych psychicznie niejako rezygnują całkowicie ze swojego osobistego szczęścia. Chyba tak jest trochę, prawda?
2: Tak.
1: Żeby dożywotnio tak, nie? Opiekować tak. się mamą lub tatą, no to już jest chyba, tak sobie to wyobrażam, tak, że to już jest chyba najbardziej taka beznadziejna, przygnębiająca sytuacja w tym kontekście. Mhm. Całkowite podporządkowanie chorobie najbliższej osoby. Czy miłość, opieka, oddanie w tym wypadku też powinny mieć swoje granice? Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jesteś z tą matką, która ciężko choruje psychicznie do samego końca. Rezygnujesz ze swojego życia. Ograniczasz wszystkie swoje aktywności, już nie mówiąc o jakichś relacjach intymnych, do absolutnego minimum, żeby opiekować się mamą lub tatą, który po prostu jest w innym świecie.
2: No tak, ja nikomu nie życzę takiego losu, ale wiem, że no wiele osób tak żyje.
1: Tak.
2: Nie wiem, czy wiesz w ogóle, Michał, że są badania na to, że rodzice, ci chorzy, wybierają sobie, jeżeli mają więcej niż jedno dziecko, to wybierają jedno z dzieci, takie, które jest predestynowane do opiekowania się nim. I to, jakie dziecko wybierają, to oczywiście, które jest bardziej wrażliwe i które lepiej odpowiada na jego potrzeby emocjonalne. Tak? I taka osoba jest właśnie parentyfikowana, czyli jakby jest, no można powiedzieć wrabiana, brzydkie słowo.
1: No to, dobre słowo, ale wrabiana, daje rzeczy tak naprawdę.
2: Branie odpowiedzialności za dobrostan rodzica, co nie jest zadaniem dziecka.
1: Oczywiście.
2: W każdym razie nie powinno być.
1: Mhm. Czyli to nie jest na zasadzie, że na przykład, jeżeli para, w której na przykład, nie wiem, kobieta czy mężczyzna chorują psychicznie, ma na przykład, nie wiem, pięcioro dzieci i to nie jest na zasadzie losowania, tak, że...
2: Nie. To wiadomo, że częściej kobiety, częściej tak, najstarsze dzieci, ale właśnie też te, w szczególności są wybierane, które są bardzo wrażliwe.
1: Rozpoznanie zaburzeń psychicznych w kontekście rodzinnym wymaga kompleksowego, Marto, jak czytam w sieci, podejścia diagnostycznego i terapeutycznego. Jak to dokładnie rozumieć?
2: No, to znaczy, że jakby praca z taką rodziną nie polega na tym, że wybiera się na przykład do terapii tylko tą osobę chorującą psychicznie, tylko to, co jest znacznie jakby korzystniejsze, to jest terapia systemowa, czyli terapia rodzinna i być może do tego również terapia indywidualna poszczególnych członków rodziny. Mhm. Tak, no jakby absolutnie podstawową rzeczą jest to, że żeby taka rodzina mogła dobrze funkcjonować, to ta osoba, która choruje, potrzebuje być dobrze zdiagnozowana, potrzebuje być prowadzona przez lekarza, który jest kompetentny i zaangażowany, tak? No i w najlepszym przypadku, w takim idealnym świecie, no fajnie by było, gdyby ta cała rodzina była objęta pomocą.
1: A na czym koncentruje się praca terapeutyczna rodzin, w których jedna z osób zmaga się z chorobą psychiczną? Kogo tutaj stawia w centrum pomocy?
2: No, na szczęście, Michał, nikogo nie stawia w centrum.
1: Okay.
2: Tak, to właśnie o to chodzi.
1: Sprowokowałem cię celowo.
2: Dlatego ta terapia jest taka ważna, żeby ona była systemowa, nie? Bo w terapii indywidualnej to właśnie w centrum jest ta osoba, która choruje psychicznie, a w terapii systemowej, czyli w terapii rodzin, cały system jest obejmowany przez terapeutów. Tak, czyli jeżeli taka rodzina trafi na terapię, to ma naprawdę dużą szansę na to, żeby różni jej członkowie zostali dostrzeżeni w swoim cierpieniu i adekwatnie zaopiekowani. Mhm. Tak, dlatego to jest takie ważne, żeby taka forma pomocy mogła być dostępna.
1: Ja też sobie wyobrażam taką sytuację, kiedy na przykład dziecko jest niejako skazane na opiekę, nawet dożywotnią, nad matką czy ojcem, którzy chorują psychicznie, jak bardzo to dziecko, potem już nawet dorosła osoba, ta, która nadal się opiekuje, może też żyć w takim, wiesz co, poczuciu winy, że ona nie może nic z tym zrobić, nie może tej matce pomóc, że jest beznadziejna, no bo w końcu ja nie daję rady, prawda, na tej zasadzie, tak, że nie mogę uleczyć mamy, taty, dziadka, babci, prawda?
2: Tak,
1: to też jest strasznie obciążające.
2: Tak, no i, ale zobacz.
1: Nie radzę sobie.
2: Dokładnie, można by wrócić do tego, że kiedy mamy do czynienia z rodzicem, który na przykład jest alkoholikiem, nadużywa alkoholu, tak, no to przynajmniej można obwinić alkohol za to całe zło, tak? No i wiemy, że jeżeli alkohol zniknie, przynajmniej taka jest fantazja, chociaż to nie jest prawda, no ale uprośćmy to, tak? Kiedy alkohol zniknie, no to wtedy może być wszystko dobrze. A tutaj, no wiemy, że choroba nie zniknie. Także jakby nie można mieć takiej nadziei na to, że coś takiego się wydarzy. Ja jednak myślę, wiesz, że tak z mojego doświadczenia klinicznego wynika, że jednak to, z czym najczęściej te osoby się borykają, to jednak z stłumioną złością. Tak, czyli wstyd, no oczywiście tam jest, poczucie winy jak najbardziej tam jest, ale jednak ta stłumiona złość to jest coś takiego, co jest kierowane do środka, tak, dlatego, że nie ma na kogo to wyrazić, nie ma kogo obwinić za bardzo w tej sytuacji i przez wiele, wiele lat narasta. Jak,
1: no dobrze, ale jeżeli ten balon pęknie w końcu tej złości, co wtedy?
2: No, dobre pytanie właśnie, co wtedy? Zależy, w którym momencie i ile jest jej nagromadzone, tak, ale wyobrażam sobie, że no możemy jakby być wtedy świadkiem furii rzeczywiście, jakiegoś takiego nie wiem, rozwalenia życia na przykład. Bo no, złość tłumiona to jest coś, co naprawdę niszczy.
1: Chory psychicznie rodzic, jak wyczytałem, Marto, zabiera dziecku prawie wszystko. Mało daje, dużo zabiera. Nie obwiniając nikogo oczywiście. Tak. Czyli zabiera wszystko, czego potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Codzienną opiekę, poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość budowania trwałej więzi. Chory psychicznie rodzic często jest nieobecny, o czym już mówiliśmy, fizycznie, bo na przykład tygodniami przebywa w szpitalu, tak też się dzieje. I emocjonalnie, bo z powodu choroby wycofuje się z kontaktu, z jakiejś aktywności, relacji itd. Kto lub co może takiemu dziecku przejść ten szalenie trudny proces, nawet bym go nazwał gehenną w niektórych momentach. I na czym takie wsparcie mogłoby się koncentrować?
2: To, co jest piękne w tej sytuacji, to jest to, że wystarczy jedna osoba, nie musi to być nawet z najbliższej rodziny, wystarczy jedna osoba, która dostrzeże ten trud i go doceni. Tak? I to jest w ogóle coś, co zmniejsza tą moc parentyfikacji i to jest też coś, co zmniejsza moc takiego zaburzenia i zaburzania się takiego dziecka. Po prostu jest tak, że każda pomoc, nawet jednorazowa, jest czymś, co jest na wagę złota w takiej sytuacji. Więc to może być od tego, że oczywiście można po prostu to zauważyć, jakoś zaopiekować, a można też zrobić kanapki takiemu dziecku, tak? Można jakoś zadbać o to, żeby na przykład miało kontakty społeczne, zaprosić do, nie wiem, na jakieś wyjście, na lody, tak? To wiesz, to jest...
1: Czyli to może być nauczyciel, to może być trener na jakimś treningu, oczywiście. Ktokolwiek tak naprawdę.
2: To może być każdy, tak, każdy. Może być każdy.
1: Kto natomiast zobaczy problem, tak?
2: No oczywiście najbardziej jakby pomocna byłaby osoba z rodziny najbliższej, która by po prostu dostrzegła to, co się dzieje i to cierpienie i jakoś je uważniła i zaopiekowała.
1: Bycie w związku z osobą borykającą się z zaburzeniami psychicznymi z pewnością no, nie należy do łatwych sytuacji. Czy miłość, Marto, czy życie intymne, bliskość w ogóle są możliwe w takich warunkach? Od czego to może zależeć?
2: Na szczęście są możliwe.
1: Są możliwe.
2: Oczywiście, że są możliwe. Wszystko zależy od głębokości choroby, od tego, czy ta osoba się leczy, czy bierze leki, jak dba o siebie, tak? Ale no, nie ma takiej jasnej odpowiedzi. No, to jeżeli ma, oczywiście mam do czynienia z kimś, kto, no nie wiem, ma 20 lat, z czego 15 spędził w szpitalu, no to rzeczywiście, no może tutaj... No, jest to mniej optymistyczne, tak? Natomiast po prostu, jeżeli mam do czynienia z dorosłą osobą, która choruje przewlekle psychicznie, na przykład na depresję albo zaburzenia lękowe, to trochę tak jest, że ta depresja, czy też te zaburzenia lękowe są tak jakby tą trzecią osobą w związku. No tak, no one po prostu będą, tak? Zostaną tutaj w tym związku, ale to nie oznacza, że one zawsze będą się panoszyły i zabierały miejsce na intymność, na bliskość, na miłość, na bycie ze sobą po prostu. To, co jest istotne, to jest to, żeby naprawdę być zaopiekowanym i żeby różni członkowie rodziny byli zaopiekowani, a nie tylko ci, którzy chorują psychicznie.
1: Szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy w drogowskazach, przeczytałem, no, może tego nie wiedziałaś, zobaczymy, takie opinie, że niektórzy uważają, że należy traktować chorego psychicznie w rodzinie zupełnie normalnie, jak byłby zdrowy, po prostu. Oczywiście nie należy patrzeć na niego wyłącznie z perspektywy jego zaburzeń i podkreślać jego inności, ale wypieranie problemu również chyba nie stanowi dobrego rozwiązania, prawda? Że udajemy, że w sumie jest wszystko w porządku, że ktoś zmagający się z ciężką depresją, czy schizofrenią, czy innymi podobnymi zaburzeniami, właściwie no jest, nic się złego nie dzieje, prawda? No to też jest droga donikąd, prawda?
2: No tak, no oczywiście, że tak jest, ale no właśnie, ale czego szukamy? Szukamy drogi pomiędzy chodzeniem na palcach i no takim tak, podporządkowywaniem całego życia, życia pod tą chorobę, ale też myślę sobie, że no, może być w tym coś dobrego, żeby no, traktować tą osobę po prostu jak innych ludzi. Ale w takim czymś, że mówimy o tym, że ona jest chora, nie udajemy, jasne, że tego nie ma,
1: właśnie, tak,
2: ale
1: tak,
2: że
1: tak,
2: prowadzimy normalne życie, mamy normalne plany, mamy plany wakacyjne, że spotykamy się, zapraszamy kogoś do domu. To jest coś, co często jakby nie ma miejsca. Także staramy się prowadzić jak najzwyklejsze po prostu życie,
1: tak,
2: zgodne z naszymi potrzebami.
1: Świetnie, że to powiedziałaś. To są często takie bardzo hermetyczne, jak puszka zamknięte domy,
2: no,
1: prawda? Kiedy ktoś choruje, to tam nikt z zewnątrz nie przychodzi tak naprawdę, żeby trochę odwentylować, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Nie wiem, opowiedzieć coś o świecie. Wiesz, co mi chodzi, prawda?
2: Tak.
1: Szczelnie zamknięte domy w kapsule i tam się wszyscy kiszą, tak? Wokół tej osoby, która też zmaga się z kryzysem psychicznym.
2: Wiesz, w takich rodzinach, w których mówi się otwarcie o chorowaniu, to jakby naprawdę jest pewna lekkość. Może tam być pewna lekkość, tak? Można nawet powiedzieć, że no, można nawet sobie żartować z tych chorób. Można sobie żartować z różnych objawów. Można, oczywiście prawdopodobnie mam do czynienia z czarnym humorem, tak? Ale jest to dosyć zdrowy sposób na radzenie sobie z tym, co się dzieje, tak? Więc jeżeli z jednej strony jest otwartość na rozmawianie o tym, co się dzieje, ale z drugiej strony jest właśnie też taka uważność na to, żeby wszyscy członkowie mieli prawo do swojego życia i do podejmowania własnych decyzji, do bycia asertywnymi, do odmawiania opieki na przykład, albo zajmowania się, to jest coś, co ma szansę no po prostu dać tym rodzinom taką przestrzeń do bycia po stronie tych zdrowych.
1: A myślę, że dobrym pomysłem jest uprzedzanie na przykład gości nowo poznanych, na przykład, nie wiem, zapraszamy kogoś na herbatę, na obiad i tak dalej, do domu, w którym jest osoba w poważnym kryzysie psychicznym. Uprzedzamy, że słuchaj, moja mama choruje na to i tato, tata, bądź gotowy na niespecyficzne zachowania, powiedzmy, tak? Albo nie bój się, ale przygotuj się na to, prawda, że może się zachowywać inaczej niż myślisz. Uprzedzać?
2: Ja bym uprzedzała.
1: Tak.
2: Ja bym uprzedzała.
1: Ja też.
2: Właśnie, z czegoś takiego, żeby, wiesz, żeby zadbać też o siebie w tym, że, ale też o tą drugą stronę, tak, żeby nie wydarzyło się nic jakiegoś takiego bardzo niespodziewanego. Tak sobie pomyślałam teraz, jak to powiedziałeś, że tak strasznie bym chciała, żeby rzeczywiście były zapraszane do domu osoby w takich rodzinach. Że jednak raczej spotykam się z tym, że kiedy jest remisja, to wtedy ewentualnie jest możliwość, żeby kogoś zaprosić, ale kiedy jednak jest aktywna faza choroby, to wtedy już jest dużo trudniej.
1: Jasne,
2: a ja bym sobie życzyła i tym dzieciom na przykład życzyłabym, żeby jednak mogły zapraszać swoich koleżanki i kolegów wtedy, kiedy tego potrzebują i chcą. Tak, żeby ktoś zadbał o to, żeby to dziecko miało przestrzeń na to po prostu. No bo to by było po prostu no, lepsze.
1: Czy państwo, szeroko pojęte państwo, w ogóle pochyla się nad właśnie takimi dziećmi, taką młodzieżą, która jest w rodzinie, w której jest kryzys psychiczny, na przykład mamy, taty? Czy w ogóle cokolwiek jest jakaś taka pomoc, nie wiem, systemowa, może tak kwadratowo trochę to nazwę, czy nie za bardzo to działa jeszcze?
2: Ja powiem ci anegdotę z mojego życia zawodowego. Kiedy pracowałam w jednym z centrów zdrowia psychicznego, to była tam grupa wsparcia dla tak osób chorujących na Alzheimera, Parkinsona, na schizofrenię i ja już wtedy, wiele lat temu jakby zapytałam mojego kierownika, mówię o to, a czy są, ja wtedy prowadziłam grupy wsparcia terapeutyczne i to jest, jakby bardzo to lubiłam i pomyślałam, może dla nich, dla tych osób, w sensie dla tych dzieci, które są w tych rodzinach, to on powiedział, że to nie jest finansowane. Czyli wtedy mogę tylko wypowiadać się za to moje doświadczenie. Tak. Finansowane było nie przez nawet NFZ, tylko chyba wydaje mi się, że przez miasto. Finansowana była terapia dla chorujących, ale nie była refundowana, finansowana terapia dla rodzin. To mówi wiele, nie?
1: Edukacja jeszcze myślę, że też jeszcze ważny aspekt w kontekście tego tematu, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach. Wydaje mi się, że jest bardzo ważna w kontekście życia pod jednym dachem z osobą chorą psychicznie, mamą, ojcem, bratem, siostrą, dziadkiem, babcią. Jak i gdzie szukać sprawdzonej wiedzy, żeby skutecznie i bezpiecznie wspierać siebie i najbliższą osobę, która choruje psychicznie w rodzinie, czy w ogóle, bo mam wrażenie, że też mało takich materiałów jest na ten temat i dydaktycznych, takich nawet gdzieś w sieci poszukując, nie mówiąc już o też jakimś takim przekazie medialnym, który jest szczątkowy w tej materii. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Jakby,
2: no tak,
1: gdzie
2: tak
1: szukać wiedzy sprawdzonej?
2: No więc ja, przygotowując się do naszego spotkania, poszłam do Biblioteki Uniwersyteckiej, pomyślałam sobie, no jakby no chciałam zdobyć wiedzę u źródła, bo wcześniej w internecie jakoś nie bardzo szukałam i musiałam poprosić pana pracującego tam o pomoc, bo naprawdę po prostu jest tego tak mało. Jest tego tak mało, że nie wiadomo nawet skąd brać tą wiedzę. Przejrzałam absolutnie wszystkie książki, które są w temacie jakby, które były tam dostępne. No i wiedza tam jest taka, bym powiedziała, na przykład no, trochę przeterminowana sprzed 20 lat. To nie jest wiedza aktualna na dzisiaj. Albo skoncentrowana właśnie wokół tego, jak, tak jakby, co zrobić dla tego rodzica. Więc
1: dla mnie to jest niepojęte, zwłaszcza w kontekście skali depresji chociażby. Przecież tyle Polek i tylu Polaków będących rodzicami jednocześnie zmaga się z depresją, prawda? Mają dzieci i tak dalej. I skoro skala tego problemu może być, nie wiem, niedoszacowana, może być sama w sobie duża, prawda? To dlaczego właśnie nie ma, jest tak mało wiedzy na ten temat, tak mało się o tym mówi?
2: Trudno powiedzieć. Jest dziesiątki poradników, jak tam żyć z osobą z ADHD, albo na przykład z chorobami somatycznymi, to nie wiem, ze 20 książek, jak żyć z osobą z Alzheimerem, albo z innymi tego typu chorobami, a no po prostu...
1: Jak żyć z mamą chorą psychicznie? Mniej.
2: Jest mniej i myślę sobie, że jest to, jeżeli są jakieś elementy w jakichś książkach, to one się koncentrują właśnie wokół tego, jak jej pomagać. I ja wiem, że twoje pytanie tego dotyczyło, tak? Ale myślę sobie, że jakby najbardziej celowaną taką pomocą byłoby pójście do terapeuty albo do po prostu jakiegoś psychologa. Dowiedzenie się równocześnie, jak żyć tak, żeby no, wspierać, a nie może jakoś bardziej utrudniać tą sytuację zdrowienia tej osoby, która choruje psychicznie, ale z takim równoczesnym zwróceniem uwagi na siebie i na swoje potrzeby i na zadbanie o siebie, bo jeżeli to dziecko, czy też dorosły, który się opiekuje rodzicem albo partnerem, tak, sam zachoruje i będzie z nim źle, no to wtedy tym bardziej nikt się nie zaopiekuje tą chorującą osobą. Więc jakby dla mnie najważniejsze powinno być zaopiekowanie się sobą, zajęcie się sobą. Ja rozumiem, że to nie jest takie ładne, bo to od razu pacjentom się kojarzy z egoizmem, wiesz, z takim jakimś byciem kimś właśnie takim nieprzyjemnym, tak, no bo mamy etos jakby bycia pomocnym, tak, bycia takim dzielnym, więc może to nie brzmi jakoś tak ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest to naprawdę najzdrowsze, bardziej właściwa kolejność. Zaczynamy od siebie, a potem możemy zająć się innymi, jeżeli my mamy zgromadzone jakieś, no na przykład duże baterie.
1: Kończymy. Mam nadzieję, że ta edycja Drogowskazów okaże się dla kogoś z was użyteczna, ważna, potrzebna. Na moje pytanie odpowiadała Marta Wielogórska, psycholog, certyfikowana psychoterapeutka w nurtach schematu, terapii poznawczo-behawioralnej i terapii skoncentrowanej na współczuciu. Marta jest wykładowczynią w szkołach psychoterapii, pracuje w gabinecie psychoterapii Dobry Schemat w Warszawie. Bardzo sobie, Marto, dziękuję za poświęcony czas i fachowe odpowiedzi na pytania dotyczące tematu, który dziś poruszaliśmy. Zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tego tematu, ale myślę, że udało nam się zawrzeć w naszej rozmowie kilka takich pytań i takich odpowiedzi, które są w tym kontekście ważne.
2: Naprawdę bardzo miło mi tutaj było być z tobą i ze słuchaczami dzisiaj. Dziękuję.
1: Ja też dziękuję jeszcze raz, Marto. Drogowskazów szukajcie wszędzie tam, gdzie są wartościowe, bezpieczne treści, tam, gdzie szukacie swoich ulubionych programów i podcastów. Jesteśmy między innymi na Spotify, na YouTubie, na Mediatece. W wielu miejscach o naszych rozmowach regularnie piszemy też w naszych radiowych social mediach. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo za dziś. Dużo zdrowia i siły w tych niełatwych czasach wam życzę. Dzięki i do usłyszenia.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Reklama. Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock. Reklama.

kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Reklama.

0: Deska Rock Warszawa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz